sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Wielka Siedlce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama. Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
1: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
2: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
3: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobix i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
4: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
3: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
5: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupujesz to w bazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów, teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prani z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupujesz to w bazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
4: Magda Szewczuk, poranek w Siedlcach i regionie jest jeszcze dość chłodny, ale w ciągu dnia na termometrach zobaczymy nawet 20-21 stopni. Wtorek ma być pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. Przypominam, że na Świrskiego w Siedlcach trwają roboty drogowe. Mamy to objazdy.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia na pasach na Mazowszu. W Kałuszynie, niedaleko Mińska Mazowieckiego, zginęła 16-latka.
6: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód.
5: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Później nastolatkę potrącił drugi samochód, a kierujący byli trzeźwi. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi padło w tym miejscu w ciągu tygodnia ponad 3 tony ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
7: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane

0: Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
1: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry wam mówimy we wtorek. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam panią, która dzisiaj zmieniała oponę o godzinie 5.20. Mam nadzieję, że się udało.
3: Gratuluję. Była wulkanizacja na miejscu, czy nie?
2: No nie, no śpią. Właśnie na tym polega problem. Tylko pytanie w takim razie, jakie zawody nie śpią z samego rana?
3: Dajcie znać, czekamy. Messenger czeka, my czekamy, wszyscy czekamy. Na pewno radiowcy nie śpią!

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: wszystkie dziewczyny mogą zazdrościć Jankesowi, bo ocierał się ostatnio o Dawida Kwiatkowskiego.
1: To nawet dwa razy muszę wam powiedzieć, no. Cztery razy po dwa razy, osiem razy, raz po raz. No zobaczymy, jak to będzie, ale wczoraj Dawid ładnie wystąpił z Margaret na Top of the Top w Sopocie. My też tam jesteśmy, wy też tam możecie być, włączając telewizję, bo będą z nami.
0: Aczkolwiek myślę, że o tej porze, po tej imprezie, która wczoraj miała tam podobno miejsce, to teraz jeszcze wszyscy śpią.
1: Pewnie tak, ale dzisiaj ciąg dalszy oczywiście, Top of the Top. Wy też jesteście na top, nasi słuchacze.
0: Którzy nie śpią w dodatku. Damian na przykład napisał, nie śpią mechanicy komunikacji miejskiej. Pozdrawiamy. Okay. My również pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby zawsze klimatyzacja w autobusach działała. Dziękuję.
1: Zimą też oczywiście, bo to też najfajniej jak chłodzi. Halo, dzień dobry, kto nie śpi?
2: Cześć, Jeska. Ja pracuję na kuchni i często śmieję się z kolegą, że przychodzimy na wczesne popołudnie, bo albo na 15.30, albo na 16 rano. Pozdrawiam.
1: To ładne, ciekawe, co tam dzisiaj kuchnia dobrego serwuje. To się skąd jajeczniczkę dobrą bym teraz zjadł.
0: No, ciekawe, że akurat temat jedzenia wywołałeś, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności oraz Dzień Zupy Błyskawicznej. Przypadek? Nie sądzę.
1: Kto jeszcze nie śpi, dajcie znać.

0: David odsiadł w Radiu SK na błysk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Pani Jadzia z nami, ty wyglądasz fantastycznie, Jadziunia. I ja się chciałam ciebie zapytać, czy gdybyś miała taką możliwość, to zrobiłabyś sobie kiedyś lifting?
0: Lifting
1: ja
0: czego?
1: Nawet nie wiem, co to jest.
0: I całe szczęście!
1: No,
0: aczkolwiek,
1: co?
0: No nie, ale jak można czasami coś sobie naciągnąć?
1: Ale
0: no
1: po co?
2: Julia von Stein.
1: Jak to i tak wróci do swojej...
2: To ładnie. Bardzo ciekawe podejście, bo Julia von Stein, która bodajże jeszcze nie ma nawet 30.
0: A kto to ona, jest?
2: To jest taka...
0: Kolega pytał tutaj.
2: Córka bogatych rodziców, która postanowiła zrobić karierę w internecie.
3: Bardzo dobrze. Rodzice mają zakład pogrzebowy.
1: Tak.
0: O, no i teraz wszystko jasne.
3: Wszystko wiesz. Mhm.
2: I ona chwali się nową twarzą, pokazała pierwsze efekty po liftingu naprawczym.
0: Ojej.
2: Jest lepiej.
0: Cudownie.
1: To skoro teraz jest lepiej, to co musiało być liftingiem?
2: Było gorzej.
1: Było gorzej.
0: No dobra, dalej patrzymy, co się dzieje w prasie i nie tylko, oczywiście prasujemy.
2: Dobrze, że Wiktora nie ma, bo by się teraz wzdychał i szamotał wewnętrznie.
0: Czyżby Zaria?
2: Nie, Izabela Krzan tym razem.
0: No też się wkocha w niej?
2: Też.
1: Jej, on się we wszystkich kocha.
0: Ciekaw nie jestem, prawda? Na którym miejscu jest Ola Kotna. Ale dobra, i co tam
2: Izak Krzan w kremowej sukni z dekoltem posyła uśmiech na ściance Top of the Top Festival 2026 i muszę przyznać, że wyglądała obłędnie.
0: Z naszym Jankiem Pirowskim jak? Występowała.
1: Tak? Jak tam nasz Janek?
0: No dobrze!
2: No on podobno nie zdecydował się na sukienkę z dekoltem.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście, kto tęskni za Jankiem Pirowskim, to dzisiaj też warto włączyć telewizję. Kto wie, może z niej wyskoczy. Please don't stop.

0: Tutaj jest we wtorek, 25 sierpnia, 6.26. Nadchodzi Marcin Procki, czyli newsowcy już nie śpią.
1: Dobrze.
2: I całe szczęście. I co więcej, drogowcy również nie śpią, bo o utrudnieniach na trasie S8 będzie mówił Marcin Procki w newsach. Kierowcy, uważajcie.

0: Reklama.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
6: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chłodniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
11: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
10: O, a jednak?
11: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
10: No a kierunki?
11: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
17: Magda Szewczuk, o poranku w Siedlcach jest dość chłodno, ale w ciągu dnia termometry wskażą nawet 21 stopni. Dziś będzie pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. Przypominam, że mamy utrudnienia pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach. Zamknięty jest pas ruchu w kierunku centrum.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: Jest 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam, a na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest S8 w Łódzkiem. W pobliżu miejscowości Czerniewice to odcinek Rawa Mazowiecka Tomaszów Mazowiecki zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby, ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimierz. Osobówka uderzyła w bariery. Ranne zostały 3 osoby, autostrada w stronę Wrocławia jest zablokowana. A oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
15: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
19: SK Sport News.
18: Drugie zwycięstwo polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Rywalki niespodziewanie sprawiły Polkom spore problemy. Z wygraną wyjdą z grupy, wyjdą cztery najlepsze drużyny, a biało-czerwone są na razie na drugim miejscu w tabeli grupy A.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
14: Jankes.
20: Jankes.
14: Kama.
20: I Wiktor.
14: Wiktor.
20: Radio SK.
21: Sprawdzamy obecność. Jakie zawody są z nami od samego rana?
22: Siema SK. Na pewno nie śpią. Konserwator powierzchni płaski, to znaczy sprzątaczka. Właśnie dojeżdżam do celu i zaczynam sprzątać. Miłego dnia.
23: Miłego dnia w takim razie dla wszystkich. Jeżeli ja w tym momencie położę się u nas na podłodze, to też będę konserwatorem powierzchni płaskich, nawet jeśli drzemkę sobie utnę?
21: Spróbuj, Kamdzia. No i właśnie.
23: Państwo wybaczą, ale teraz będę program prowadzić tak.
21: Ale tylko przez 3 minutki.
24: Może chcieć.

0: 22 minuty i będzie z nami godzina 7, proszę Państwa, 25 sierpnia. Dzieje się na świecie?
1: Oj, dzieje się. Kojarzysz tę babkę, która krzyczała "Mandat! Mandat!"?
0: Oczywiście, że nie pamiętam, ale co tam u niej?
1: To teraz będzie krzyczeć "Napad! Napad!"
0: Nie mówcie, że był jakiś napad. Co się dzieje?
1: Był napad i to w dodatku na Lombard, w Pile. Młody człowiek, 22 lata, poprosił o pokazanie złotych łańcuszków. Mm-hmm. Pani za ladą wzięła, była i pokazała. A gdy pan dostał je do ręki, to użył gazu pieprzowego i uciekł.
0: Serio?
1: Szybko biegł, pomimo tego, że był obłożony złotem w tym momencie. Policja go zatrzymała, ale okazało się, że robił podobne rzeczy w Warszawie, w Sopocie. Co jest o tyle ciekawe, że chciał wyjść z Lombardu bogatszy, a wyszedł z zarzutami.
0: Ciekaw jestem, no tak, bo nie wiem, czy łańcuszki pasowały, ale kajdanki ponoć idealnie.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
4: No i z fajnym gadżetem.
5: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
6: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
7: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
13: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
14: Volkswagen. Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
15: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.

0: 49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Hej, 12 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday to you,
2: Natalia! SK budzi w urodziny.
0: Wkrótce Kama wydamy płytę długogrającą oczywiście z imionami. Natalka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pochwalimy się, 30 urodziny. Cudownie, brawo! Coś niesamowitego, naprawdę, Natalka. Dostaliśmy informację od twoich przyjaciół, znajomych z pracy. Najlepsza planistka, nie pianistka, tylko planistka. Ogarnie projekt, termin, ludzi i prawdopodobnie nawet koniec świata w Excelu.
3: Ojejku, ale to miłe.
4: A to jeszcze dopiero początek, dlatego że jesteś podobno również królową wypieków, która dba konsekwentnie o to, żeby ich brzuszki nie były smutne.
3: Staram się na bieżąco. No, każdego dnia, może nie, ale bardzo często.
4: I co przygotowałaś dzisiaj?
3: Jedzie ze mną brownie do pracy, serniczek, także dziewczyny, szykujcie się. Dzisiaj bez żadnej diety, proszę.
0: Brownie, ja cię. Do pierwszej kawy brownie, do drugiej kawy sernik. Czy będzie jeszcze trzecia kawa, coś? Na trzecią nóżkę?
3: Jeszcze są jeszcze bezy, jeszcze jakieś cytrynki, także dla każdego coś dobrego. Do wyboru,
0: niesamowite.
3: Do koloru.
4: Przepraszam, czy mamy wakat w naszej firmie dla Natalii?
0: Mamy, pewnie, że mamy.
3: To jest moje wkupne, pamiętajcie.
4: Ojej, Natalia.
0: Ale jesteś mistrzem świata. Naprawdę.
4: Zdecydowanie.
0: Dajcie
3: jak
0: dziewczynie.
3: Jak macie ludzi wokół siebie, dla których chce się piec, to naprawdę sama przyjemność.
0: Jejku, no i po prostu już pomnik się dzisiaj tobie chyba postawią w firmie. Twojej firmie oczywiście, no, w której czekają na ciebie. Napisali do nas takie, że twoi znajomi z pracy, dajcie dziewczynie stówę, niech wyda na najlepsze mąki świata.
4: Bo inwestowanie w rozwój osobisty może mieć smak wanilii, masła i świeżo upieczonego ciasta.
3: Ojej.
4: No, kochana, w związku z tym stówka leci do ciebie na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: Pięknie dziękuję, pięknego, słonecznego dnia wam życzę i pozdrawiam moje wszystkie koleżanki wspaniałe z pracy i kolegów też, bo też tam są.
4: No to teraz uwaga, dowcip cukierniczy na sam koniec.
0: Oho.
4: Ładnie ci lukrowalić. Koniec do wcipu.
0: A, to koniec.
1: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pani powiedziała dowcip, zaśmiała się ze swojego dowcipu. To teraz muzyka.

0: buja.
1: Ach, proszę pani, do kawy idealne. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć już po newsach, po godzinie 7.
0: No właśnie, Marcin Procki za momencik wpadnie i będzie mówił o piorunach.
2: Ja pierdniuska strzelił pierun. No.
3: Wyłóż ten telefon. Wyłóż.
2: Nie wiem, czy mnie nagrął tego.
0: Słuchajcie, o innych piorunach.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
15: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
0: Magda Szewczuk, o poranku uważajcie w rejonie Rynkowej i 11 listopada w Siedlcach. Trwa tam wtorkowy targ, mamy spory ruch. Dziś na siedleckich termometrach nawet 20-21 stopni, do tego sporo słońca i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny poranek na drogach. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Kierowca ciężarówki zatrzymał się tam na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
4: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
1: Mówi Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Z kolei na A4 pod Wrocławiem osobówka uderzyła w bariery. IMGW ostrzega dziś kierowców przed mgłami, które mogą ograniczać widzialność. Warty aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również

0: mediach społecznościowych.
1: Kama i Wiktor. Radio SK.
2: Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek 25 sierpnia. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Kto jest z nami? Jakie zawody? O to was cały czas pytamy.
3: Dzień dobry, Radio SK. Floryści też nie śpią, także radiowcy i floryści, łączmy siły. Miłego dzionka, pozdrawiam.
4: Nie,

0: Dzień dobry wam mówimy, to jest 7 minut po godzinie 7 u nas w Esce z samego rana i tu mogę wam powiedzieć, jaka jest najdroższa pamiątka z wakacji.
1: Dziecko?
0: Nie, fotoradar pod Radomiem. A to wszystko dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowymi opłatami za wykroczenia z fotoradarów. Mm-hmm. Najniższa stawka miałaby wynosić 1500 za fotkę.
1: A za najniższa?
0: Najniższa.
1: A najwyższa?
0: Najwyższa 7,5 tysiąca złotych za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę.
1: 7,5 tysiąca.
0: To tylko projekt, żeby była jasność, ale wiemy, jak to z projektami bywa. W pewnym momencie stają się naszą rzeczywistością.
1: 7,5 tysiąca za zdjęcia, no nawet fotograf ślubny tyle nie bierze. Ludzie, trzymaj!

0: Czy wszyscy gotowi?
1: Tak!
0: No to w takim razie zapraszamy na Siódme Wygrywa.
2: Siódme Wygrywa w Radiu SK.
0: 664-402-302, chociaż patrząc na to, że już dzwonicie, to chyba znacie nasz numer telefonu.
3: Oczywiście, na pamięć wszyscy znają.
0: Telefon przy uchu, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj walczycie o t-shirt eskowy z napisem Cześć!
3: Cześć! Cześć, tu SK. Cześć, kto po drugiej stronie z samego rana jako pierwszy?
4: Hej, hej, to pan Tomek.
3: Dzień dobry, uwaga, przypilnuj ten zasięg, żeby wszystko grało, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i pamiętajcie, mamy aż dwie minutki, tylko i wyłącznie tyle czasu na dotarcie do siódmego pytania i najlepiej, żeby na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
0: No przecież, Kilimandżaro to góra czy takie czarne nasionka dodawane do deserów?
4: Góra.
0: Góra z górą się nie zejdzie, ale nasionko z nasionkiem, owszem.
3: Dobra, drugie. Lećmy dalej. Pimpek, Szarik, Azor, co to za nazwy?
4: Nazwy psu.
3: Pozdrowienia dla piesków, które są z nami z samego rana, oczywiście.
2: Trzecie.
0: Jaki kolor mają niedojrzałe banany?
4: Niedojrzałe banany zielone.
2: Czwarte.
3: Takiego słowika można dzisiaj zgarnąć w Sopocie? Złotego, srebrnego czy bursztynowego?
4: Złotego słowika.
0: No jak nad morzem, to bursztynowego. No panie, no. Przeproś siebie.
4: Przepraszam.
0: I minusza na to. Trzymaj się, pa. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302. Halo?
3: Jak można było się wykapućkać na tym pytaniu, no?
0: O tak, odpowiedzieć źle. Jesteś? Dzień dobry.
3: Ktoś dzwoni do nas. Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
5: Asia?
0: Asieńko, jedziemy piąte. W takim razie. Piąte pytanie. Erling Haaland ściął włosy. Taki widzimy nagłówek w sieci. Kim z zawodu jest pan Erling?
3: No bo co robi na co dzień najczęściej?
5: No, piłkarzem, gra w piłkę.
3: Dobrze, dobrze. Szóste. Uwaga, ile palców w przedniej łapie ma panda?
0: 3, 6 czy 8?
5: Szybko. 8.
0: Otóż ma 5 normalnych i 1 dodatkowy.
3: Czyli 6. Bardziej 6 niż 8.
0: Trzymaj się, kochana.
3: Dziękujemy pięknie.
0: I ostatnie pytanie w takim razie przed nami. Dzień dobry.
3: O, co to było?
0: Halo.
3: Halo, tu SK. Dzień dobry. 10 sekund, szybko.
2: Szybko.
0: Podlewasz kaktusa, ukułaś się w palec. Zrób paszczą dźwięk tego zdarzenia.
6: Ała.
3: Słuchajcie, idealnie 120 sekund dostrzeliłaś się w metę, idealnie. No dobra, gratulacje oczywiście dla ciebie.
6: Dziękuję bardzo.
3: Nasz t-shirt eskowy. Jaki rozmiar dla pani? Prosimy.
6: MK.
0: Jankę zapisał.
3: MK.
0: Co więcej, mam wrażenie, że już wysłał.
6: Dzięki.

0: Podobno się afrykańskie upały mają jeszcze wrócić na chwilę.
1: Właśnie idealnie na początek roku szkolnego, czyli po wakacjach.
0: Ma być jeszcze ciepełko, no zobaczymy oczywiście. Póki co dzisiaj, no lekki chłodek, jest miło, przyjemnie. Gra muzyka, 25 minut po godzinie 7.
1: Powiedział Jankes, który dogrzewa się klimatyzacją u nas w studiu. Ale za momencik Marcin Procki się pojawi i podniesie temperaturę oczywiście u nas w studiu, bo to gorący chłopak. Natomiast będzie mówił o czymś bardzo ważnym i istotnym. O zdrowiu psychicznym młodzieży kontra posiadanie psa.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z Radiem Miasta.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie przegap hitów. Teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
11: Magda Szewczuk, dziś na termometrach w Siedlcach nawet 21 stopni, ale poranek jest jeszcze chłodny. Wtorek będzie pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. Uważajcie w rejonie Rynkowej i 11 listopada w Siedlcach, w tym rejonie miasta trwa wtorkowy targ.
10: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Amerykańscy naukowcy odkryli, że obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
14: SK Sport News.
12: Polskie tenisistki walczą o awans do głównej drabinki US Open. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowała właśnie Linda Klimowiczowa. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Kawie. By dostać się do turnieju, kwalifikanci muszą wygrać 3 spotkania. Jakub Zieliński, bohaterem VfL Wolfsburg. Młody bramkarz wczorajszy mecz z Altglienicke w Pucharze Niemiec zaczął jednak od błędu, który zakończył się straconym golem. W imponującym stylu zrehabilitował się w konkursie rzutów karnych. Obronił 2 jedenastki i dał wilkom awans.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
15: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
16: Marcin Procki jeszcze z nami na chwilę w studiu. Czy Marcin, mógłbyś pokazać jeszcze raz, jakie to było imponujące zwycięstwo?
17: To było takie imponujące.
18: Takie! Na 2 metry przynajmniej Marcin pokazał.
17: Mogłem dyrygentem bardzo zostać, prawda?
16: No, zdecydowanie. A więc imponujący poranek u nas oczywiście w SC. Imponujący, taki!

0: 23 minuty, będzie z nami godzina 8, wtorek, 25 dzień sierpnia. Co oglądałaś wczoraj, czy nie oglądałaś wczoraj?
1: O co teraz pytasz, bo o było meczyk. Sporo rzeczy do oglądania.
0: Meczyk, nasze dziewczyny, siatkarki grają w Mistrzostwach Europy, grałyśmy, no właśnie, grałyśmy z Łotwą.
1: A było łatwo, czy nie było łatwo?
0: No właśnie nie było łatwo, ale się udało. 3-1 wygraliśmy, nasze dziewczyny są naprawdę niesamowite, to jest coś wspaniałego, cały czas kibicujemy. Z kim dzisiaj gramy?
2: Dzisiaj Słowenia. 18.
0: No i jak będzie, wczoraj było, nie było łotwo, a ze Słowenią jak będzie?
1: Słodko.
0: No i tyle, bardzo dobrze. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych oczywiście sportowców, niech moc będzie z nami!
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów, teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ale tu gorąco.
6: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
6: Będzie, klima za 0 zł.
7: Serio?
6: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
3: I po reklamie.

0: 25 sierpnia to wciąż oczywiście wakacje, cały czas, jeszcze przez kilka dni przynajmniej. To co, może do Egiptu, Kamcia?
1: Bardzo dobrze, poczekaj, właśnie sprawdzam, ile jest teraz w Kairze. Kair, proszę bardzo.
0: Gorąco mogę ci powiedzieć, nawet upalnie.
2: A jest to inclusive?
1: Hurgada.
0: Wszystko jest, naprawdę.
1: Uwaga,
0: tam jest wszystko.
1: W Hurgadzie 32 stopnie.
0: W cieniu?
1: 35 później w ciągu dnia.
0: Luzik, no. No dobra, to jeszcze będzie cieplej, jeszcze goręcej, bo Nosser się zbliża. No i w tej sprawie będzie dzwonił. Wylot do Egiptu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosser wkręca. Nosser wkręca. Nosser wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry.
5: Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu do Egiptu na 27?
4: A, tak. Jezu, się zastanawiałam.
5: Kłaniam się, Boiler Bożena, po tej stronie biura podróży. Telefonuję, proszę pani, ponieważ już jest miejsce w pokoju 283. To jest dwuosobowy.
4: I teraz chwila, muszę... pani mówi o moim pokoju w hotelu?
5: Tak, w Egipcie.
4: A to już jest? To przydzielone?
5: Tak. Poinformował nas hotel, proszę pani, żebyście wy wiedzieli, po was jest, są kolejni turyści i oni sobie już zażyczyli, proszę pani, żeby przygotować łóżka pod dzieci. Dlatego też, proszę pani, jest naciągnięta cerata, czyli będzie naciągnięta cerata od 26. I dlatego wy też będziecie z tego korzystać. I warto, żebyście wiedzieli o tym.
4: Cerata to, że na łóżku?
5: Tak, cerata na łóżku, ponieważ po was będą spały dzieci i to jest pod dzieci przygotowane, bo tamci turyści twierdzą, że dzieci będą się moczyć, stąd poprosili o ceratę.
4: Znaczy, szczerze nie mam pojęcia, bo nie wiem, na czym to polega taka cerata na łóżku.
5: No już mówię, jak niekiedy dzieci, małe dzieci, mogą, proszę pani, nie zdążyć do toalety, no to wiadomo, proszę pani, no wtedy mogą zamoczyć łóżko. I dlatego rodzice proszą, żeby już naciągnąć ceratę, na wypadek wszelki, żeby nie było strat hotelowych.
4: Rozumiem, no a jakby się dało radę naciągnąć, no to jeszcze prześcieradło, to byłabym wdzięczna.
5: To właśnie to jest problem, bo nie, bo wtedy prześcieradło by, proszę pani, było jakby uszkodzone.
4: Aha.
5: Dlatego jest sama cerata, a z doświadczenia hotel nas informuje, że niektórzy potrafią spaść, proszę pani, z tej ceraty, bo ona jest śliska.
4: Aha, w ten sposób.
5: I dlatego, czy ja mam zlecić, proszę pani, podsunięcie stołu albo szafy pod łóżko?
4: Tak, że pod łóżko?
5: No tak, żebyście, proszę pani, nie spadli z łóżka.
4: No to tak, to ja bym poprosiła, bo ja jestem niezdarowa.
5: To mam szafę, proszę pani, czy stolik podsunąć?
4: Wystarczy stolik.
5: Czyli co, wszystko mamy ustalone?
4: Ustalone.
5: Ceratę przyniesie Dawid.
6: Pani Weronika zostaje wkręcona w Radio SK.
4: Bardzo byłam skupiona na pracy, ale to bardziej mnie zainteresowało. Bardzo dziękuję, Wojaszku.
6: Nie ma za co.
3: Nosser wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: Piszę do ciebie, śpisz.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8, a po godzinie 8 zabieramy się za 5 słów 500. Haha.
1: Ale najpierw, żeby zagrać o 500 zł, albo właściwie, żeby wygrać 500 zł, trzeba się zgłosić do zabawy. A że dzisiaj jest dzień zupy błyskawicznej, to napiszcie na eskowym messengerze, zostawiając swój numer telefonu, co robicie błyskawicznie i szybko. I przekonajcie tym samym Bogaja, żeby was wybrał do naszej zabawy.
2: Tylko kreatywne odpowiedzi poproszę.
1: Znaczy, znając chory umysł Bogaja, to nie kreatywne, tylko takie bardzo takie... O, takie.
0: Jaki umysł?
1: No taki o taki.
2: Pewnie to jest chyba no, Nopi.
0: Ciekawa historia. No dobra, za chwilę też Marcin Procki newsy. Zostańcie blisko Radia SK.
1: Że niby dotrzymamy do końca tę piosenkę. No ładne to
3: tak.
1: Ładne.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
12: Magda Szewczuk. Kierowcom przypominam, że wciąż wyłączone z ruchu jest rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach. Mamy objazdy. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 20-21 stopni, ale poranek jest jeszcze dość chłodny. Wtorek powinien być pogodny.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
20: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Wrocki, zapraszam. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00 godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. A przypomnę, chodzi o sobotni wypadek. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w rodzinę z dzieckiem. Para zmarła, chłopiec jest w szpitalu. Kierowca usłyszał zarzuty, za które grozi mu 8 lat więzienia. Szef MyDoctor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Chce przeprosić za niepokój, stres i niepewność, napisał prezes firmy, a w sprawie wycieku nadal trwa śledztwo.
22: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie wpłynął na dostęp pacjentów do świadczeń. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie.
21: Informuje reporterski Mateusz Gołębiewski. Poland Business Run już w ten weekend w Warszawie. W kolejny impreza przeniesie się do Krakowa.
23: W Warszawie biegamy stacjonarnie i po

0: Conquest. No, przegrałaś.
1: Dobrze, że na koniec nie kazałeś mi zapłacić stówy.
0: Nie, no nie trzeba, no. Zgłaszajcie się cały czas, oczywiście czekamy na eskowym Messengerze. Za chwilę pięć słów, pięć stów.

0: 8 minut po godzinie 8. Panie i panowie, to jest ten moment. 5 słów, 5 stu.
1: Z nami jest Natalia, dzień dobry.
2: Hej, dzień dobry.
1: Przyznaj się, Natalia, co robisz szybko i błyskawicznie, czym przekonałaś Bogaja do tego, żeby zadzwonił do ciebie?
2: Przyznam się, że szybko i błyskawicznie wstaję na wakacjach all inclusive, na śniadania i na plażę.
3: Mój człowiek.
1: A czy ty jesteś tym człowiekiem, który wstaje szybciutko na śniadanie, po czym jak jest sama końcówka śniadania, przychodzisz drugi raz?
2: Raczej nie, chyba że na deser.
0: Ja czasami padam jeszcze na kawkę. A, jeszcze kaweczka jakaś tam.
1: I ciasteczko, i kanapeczka, i sałateczka.
0: No dobra, zabieramy się za 5 słów oczywiście. Musisz wybrać sobie, no, z kim dzisiaj grasz, z kim masz większy, lepszy przelot, powiedzmy.
1: Z kim ma większy all inclusive.
0: Tak, z kim bardziej połączą się twoje głowy, przecież wasze głowy, no, z Kamą czy ze mną? Jak to wybierasz sobie?
2: Myślę, że wybieram Kamę.
0: O, Kama uwielbia te emocje, tę energię, ten nacisk. Kamcia, gratuluję oczywiście.
1: W sumie powinnam się bardzo cieszyć. Okazuje się, że jestem człowiekiem wielkiego zaufania wśród naszych słuchaczy. Mm-hmm. Postaram się ciebie, kochana, nie zawieść. Wiem już, że lubisz all inclusive. To powiedz jeszcze, gdzie to all inclusive lubisz najbardziej?
2: W Grecji.
1: Och, marzyłam o tym, żeby polecieć w tym roku do Grecji, więc troszeczkę ci zazdroszczę. Masz dzieciaki?
2: Nie, nie mam.
1: Okej, a co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Podróżować, jeśli mam taką możliwość. A jak nie, to w sumie wychodzić na wyjścia ze znajomymi i trenować swojego kota.
1: Kota trenować? Słusznie. Tak. Bardzo się cieszę. Co twój kot potrafi robić?
0: Przewrót
2: brzuch. Podstawowe sztuczki, takie jak siad, łapa, obrót, leżeć.
0: A jak ma na imię?
2: Muffin.
1: No dobra, Natalia, jesteś ewidentnie równie pojechana co ja.
0: Dobra, proszę wyjść ze studia. Koniec tych przyjemności. Dobra, Kama wychodzi ze studia. Proszę klepnąć porządnie drzwiami. Dobra, Kama poza studiem, a my zabieramy się za 5 słów. No dobrze, no to co? Proszę bardzo, pierwsze słowo dla ciebie. Klapek. Jeszcze raz?
2: Plaża.
0: Plaża. Klapek, plaża. Okej, okay. ładne. Kolejne słowo. Słowik.
2: Ptak.
0: Ptak. Okej. Okay. Zegarek. Pomyśl, co Kama może powiedzieć też. No tak, wiesz, no tak. Zegarek.
2: Czas, nie mam pomysłu.
0: Czas jest, nie, że czas to jest bardzo dobre. Bardzo dobre skojarzenie. Uwaga, Sopot.
2: Wakacje.
0: Sopot, wakacje i ostatnie słowo, piąte, to dżem.
2: Naleśnik.
0: Naleśnik. Coś tam przerywasz, więc pilnujemy tego zasięgu. Uwaga, uwaga.
2: Dobra.
0: Klapek, słownik, zegarek, Sopot, dżem, 5 słów. No i zobaczymy za kilka chwil, ile kasy uda się zgarnąć. Kamę za chwilkę zaprosimy. A już teraz za Larson na antenie Radia SK. Za chwilę pojawi się również David Guetta. Bądź blisko radia, dobra? I trzymamy kciuki za ciebie, Natalka.
2: Dzięki.

0: Ha, wracamy do gry. 17 minut po godzinie 8, 5 słów, 5 stów. Chodzi o skojarzenia. Jest z nami Natalka. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
1: Jestem z wami.
0: Natalko, przypomnijmy twoje skojarzenia do naszych słów. Klapek?
1: Plaża?
0: Plaża, słowik, ptak powiedziałaś, zegarek, czas, Sopot, wakacje, dżem, to?
1: Naleśnik.
0: Naleśnik, no dobra. Za chwilę pojawi się w studiu Kama. Kama, Kama, Kama, Kama! Zapraszamy Kamę do naszego studia. Kamcia, no witamy, bo w krótkiej przerwie. Co robiłaś tam na zewnątrz sobie?
2: Oglądałam Reelsy.
0: Okej.
2: Okay. No a Bogaj sprawdził przed chwilą, czy przypadkiem na kompie nie mam odpalonego niczego. Ale nie, spokojnie, ja będę miała dokładnie tak samo ciekawą głowę, co Natalia.
3: Ufaj, ale kontroluj.
2: Oczywiście.
0: Dobra, tak zabieramy się za skojarzenie. Im więcej tych samych skojarzeń, co Natalka, tym więcej kasiory. Za każde dobre skojarzenie oczywiście wypłacamy z naszej radio kasy stówkę.
2: Dobra.
0: No dobra.
2: Jedziemy.
0: To lecimy, no. Pierwsze słowo. Mhm. Uwaga. Kamcia tutaj nie... Żeby ona nie widziała tutaj przypadkiem, no.
2: Ślepa jestem.
0: Klapek.
2: Klapek.
0: Klapek.
2: Dobra. Natalia, to teraz klapek to będzie związane z bardziej z miejscem, czy bardziej z czasem?
1: Bardziej z miejscem.
2: Klapek. To ja bym powiedziała, że plaża.
0: Dobrze!
3: Jak nie widziała u ciebie, Janki.
0: Może widziała. No nie widziała. No bo skojarzy,
2: ja mam wadę wzroku minus 3,5. Ja nic
0: stówka już jest. Dobra, lećmy dalej. Drugie słowo, słowik.
2: Słowik. No dobra, to znowu, to będzie teraz... z czego jest ten słowik, czy miejsce, w którym będzie rozdawany?
1: Ani to
0: o
1: chyba.
0: Nie.
3: I teraz sama kombinujesz.
0: Dawaj, Kama, strzelaj.
2: Ptak.
0: Co ptak? Ptak?
2: No, słowik, ptak.
0: Nie wierzę. Dobra, słuchaj, koniec, podpowiedzi. Zegarek, trzecie słowo. Ale dobrze wam idzie. Dwie stówki już są na koncie.
2: To jest trudne.
0: Nie, zegarek.
2: Ale dobra, czy to będzie bardziej z czymś, co zegarek ma w środku, czy bardziej z określeniem tego, co mierzy?
0: Jak dalej pójdzie, to bez sensu.
1: Mam odpowiedzieć?
0: Dobra.
2: Pomagaj. Dobra. No, dobra, to
3: może tak, może nie.
0: No. Może ani tak, ani siak.
3: No dawaj!
0: Dawajcie. Zegarek, czas. Dobrze!
2: Naprawdę?
0: Tak. Kolejne słowo, Sopot.
2: Festiwal. No nie, no błagam cię.
0: Wakacje, ale to było trudne. Wakacje.
2: No dobra.
0: Sopot, wakacje i ostatnie
2: drugie
0: słowo.
2: Drugie moje to byłoby gofr. No.
0: Dżem.
2: No nie, to tutaj bym powiedziała gofr, ale nie wiem, czy to będzie dobre. Ojej, ojej, ojej. Natalia, dżem. To dżem. Będzie...
0: Dżem.
2: Kurczę, nawet nie wiem, o jaką podpowiedź poprosić.
0: Słuchaj, no nas tu nie ma, Kamcia, no jakbyśmy byli, to byśmy tobie podpowiedzieli.
2: Natalia, podpowiedz coś.
1: Jedzenie.
3: Bardzo dobra podpowiedź.
2: Jedzenie. No domyślam się, Natalia, że nie chodziło o klej.
0: O, dobra,
2: niech będzie.
0: Ci.
2: Niech będzie w takim razie. Dobra, stawiam na tego gofra.
0: Dżem? Nie? Gofry, no nie.
2: A co, naleśniki? O nie, to było moje drugie.
0: Panie i panowie, wypłacamy z naszej kasy, zgarniasz 3 stówy!
1: Super, miła wiadomość.
2: Bardzo się cieszę. No to słuchaj, my ci w takim razie życzymy wszystkiego najsmaczniejszego. Sałatkę grecką wcinaj. No i pamiętaj, żeby tam zarezerwować... A nie, to już za późno, żeby zarezerwować leżak na basenie. To
0: już
2: 3 godziny za późno. 5 słów, 5 stów.
0: Gratulujemy oczywiście. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Janki.
1: Aha.
0: No do kogo ona śpiewa tą piosenkę?
1: Och, wiadomo, że do Wiktora naszego. Zalia wczoraj pięknie wystąpiła podczas Top of the Top Sopot Festival. Niesamowicie to wyglądało, naprawdę.
2: A słyszeliście, że się z chłopem rozstała?
1: Z chłopem?
2: No, swoim.
1: No przykro
0: to jest bardzo ciekawe, bo gojże, że akurat tę plotkę potrafisz powiedzieć. Dobra, to teraz będziemy plotkować również o wysokości ceny paliwa, a dokładnie będzie to robił Marcin Procki u nas w Newsach.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – twój deweloper od 35 lat.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Osłonę obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
4: Magda Szewczuk, w korku możecie postać na S17 na obwodnicy Garwolina. Trwa remont. Dziś na siedleckich termometrach do 21 stopni. Wtorek będzie pogodny, a ciśnienie atmosferyczne wciąż jest bardzo wysokie.
3: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii, Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów, a dziś droższe tankowanie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy, a to oznacza, że ceny są wyższe niż w poniedziałek. A piłka za ponad 3 300 000 dolarów. Za tyle na aukcji w Dallas wylicytowano piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Stało się to podczas mistrzostw w 1986 roku w meczu z Anglią.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: Kama.
7: Kama.
6: I Wiktor.
7: W Radiu RTSK.
8: 8.31, 29 minut i bo nie znamy godzina 9, Nostel z nami. Dzień dobry, Nostelku, dzień dobry, witamy.
9: Ja właśnie naszego papieckiego, brzozowskiego koszulkę zwiedzałem i ma w kraby.
10: Mhm. Nie w kraby, tylko w raki, a ty masz w kwiaty.
9: No to ja wiem, ale on ma w kraby.
10: A Jankes ma w jedzenie i chyba niestety wygrywa.
8: To są pozostałości, tak, rzeczywiście, po ogórku.
9: Był ogórku? Tu był ogórek.
10: Jeszcze śmietany dolejemy, będzie mizeria.

0: No i już dojechaliśmy do 8.36, pani Kamo.
1: No, fajnie, aczkolwiek to, że wakacje się kończą, to jest absolutnie poliestrowe.
0: O, jakie?
1: Poliestrowe.
0: Co to znaczy?
1: Słuchaj, Gen Z ma nowe słowo, którym opisuje wszystko, co wygląda sztucznie i trochę zbyt idealnie. No i to jest właśnie poliestrowe. Poliestrowy może być influencer, marka, relacja może być poliestrowa, czyli wiesz, na zewnątrz spoko, spoko, ale człowiek czuje, że tu coś nie gra, nie? Czyli mamy niby wakacje, ale się kończą. Poliestrowe.
0: Za moich czasów mówiło się, że coś jest, a zresztą posłuchajcie.
2: To jest Amelion.
0: No właśnie.
2: To jest Amelinowe. Amelion to jest.
1: Radio SK. Najgorzej, jak ktoś poliestrowy myślał, że jest premium bawełna.
3: To promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i ziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 68% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Zrób słodkie zapasy. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
0: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
2: Topaz, kupuj i wygrywaj!
3: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
4: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
5: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
6: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
5: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
4: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Come on, nadajesz się na karaoke jak mało kto.
1: On idealnie kłamie.
0: To była Kama, proszę Państwa, w Radiu SK 13 minut do godziny 9.
2: Słuchajcie, bo na karaoke jest tak, że co się nie dośpiewa, to się to wygląda. W radiu jest trochę gorzej, ale faktycznie, jeżeli jesteście akurat w Trójmieściu lub w okolicach, to dzisiaj w Sopocie, w naszej eskowej strefie na Top of the Top Sopot Festival, jest nasza eskowa strefa i tam o godzinie 12 będzie karaoke.
0: Zapraszam oczywiście, jeśli słabo śpiewacie, no to idealne miejsce dla Was.
2: Tak.
0: To taka otwarta scena, bardzo mocno, i tak samo będzie oczywiście dzisiaj, bardzo mocno zapraszamy, tak samo dzisiaj będzie, jeśli chodzi o Operę Leśną i Top of the Top Sopot Festival 2026, dzień drugi!
2: Ale więcej, w naszej strefie eskowej wieczorem będzie Silent Disco dla wszystkich, którzy mają naszą apkę Radia SK, wstęp za darmo.
1: Ale to dopiero jutro.
0: Jutro? Aj, Silent jutro. Aha, ale dzisiaj karaoke, zapraszamy, polecamy.
1: Dawaj po hiszpańsku!

0: już, zdecydowanie. Za 5 minut będzie godzina 9. I wiecie, jaka jest główna przyczyna rozwodów?
1: Jaka?
2: O Jezu, skąd ty to wzięłaś teraz przed 9?
0: Małżeństwo, a wzięłam to dlatego, że Marcin Procki będzie mówił
2: za chwilę o tym.
0: Bardzo ważnych rzeczach dotyczących małżeństwa osób jednopłciowych.
2: Ach. To rzeczywiście, bo są zmiany i za chwilę do was wracamy.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Gotowa na powrót do szkoły?
11: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
10: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
12: Magda Szewczuk, szef, nie musi wam podnosić ciśnienia. To atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest dziś bardzo wysokie. Poranek był dość chłodny, ale w ciągu dnia siedleckie termometry wskażą nawet 21 stopni. Dziś będzie słonecznie, kolejne dni jeszcze cieplejsze.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21 www.sushipark.pl.
2: Dokładnie 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Służby wciąż w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Stało się to po awarii jednego z pojazdów.
3: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę.
2: Relacjonuje Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. a tam zorganizowano objazdy. Minister cyfryzacji przestrzega, nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Od niedzieli obowiązują przepisy, które to umożliwiają, jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych. A ruszył Top of the Top Sopot Festival. Wieczorem poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Powalczą o niego m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz, która opowiada nam, że uwielbia Sopocki Festiwal.
1: Dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami tam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ral Kamiński i mam takie wow, wow, wow.
2: A SK też jest na Top of the Top Sopot Festiwal. Na Placu Zdrojowym znajdziecie naszą strefę, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody.
20: Wiktor w Radiu SK.
21: W tym tygodniu jeszcze do 10 razem jesteśmy za każdym razem. No, ale kończą się po wyłusku wakacje i po weekendzie już tylko do 9,
0: ura!
21: Proszę Państwa.
0: Pożyczyć Ci chusteczkę, żebyś otarł tę łezkę.
21: A teraz Kuba, którzy wczoraj wystąpili w naszej strefie na Munciaku.
0: No ja kocham ich. To są wariaci.
21: Bardzo?
0: Jednego i drugiego. O tyle łatwiej, że jest Kuba i Kuba i nieważne, którego zawołam, to się jeden i drugi.

0: 17 minut po godzinie 9, Radio SK we wtorek 25 sierpnia. Gramy dalej, oni też grają, a nawet grali. Kama, kojarzysz Kubę Zielińskiego? Kuba Zieliński, bohater Wolfsburga.
1: Czego?
0: Chodzi o niemiecką markę piłkarską. Niemiecka liga piłkarska.
1: Jakub Zieliński. Co mi mówisz, Kuba Zieliński mnie zmyla?
0: Polski bramkarz najpierw popełnił błąd, ale później w serii rzutów karnych obronił dwie jedenastki i dał swojej drużynie awans w Pucharze Niemiec. No, rośnie nam następca Wojtka Szczęsnego, proszę państwa.
1: Czekaj, czyli ja dobrze to zrozumiałam, że najpierw błąd, potem dwa obronione karne, czyli on sobie sam stworzył okazję, żeby zostać bohaterem.
0: Dokładnie, tak się dzieje.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Reklama.
3: Kupujesz to bazie. Wszystko mam.
4: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier ksero, Q-Connect, 500 arkuszy. Z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich

0: kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
2: Złap paragon i wygrywaj!
3: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
3: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
3: Topas, kupuj i wygrywaj.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
11: I po reklamie.

0: Aleluja. Szkoda, że państwo tego nie widzą. 22 minuty, bo nie znamy godzina 10. No dobrze, słuchajcie, branża lotnicza przeżywa bum, bum, bum, dyrydym,
1: dyrydym, ejo. Wakacje są, w związku z tym piloci muszą dużo latać.
0: Ale rzeczywiście sporo latamy po całym świecie. Niesamowicie się to wszystko rozkręca. Linie lotnicze pobijają rekordy liczby pasażerów. No i prognozuje się, że w ciągu następnych, najbliższych 20 lat na całym świecie będzie potrzebnych ponad 600 tysięcy nowych pilotów.
1: O, wow.
0: Naprawdę sporo. Tak to wygląda, no.
2: Kochani, lecimy. Już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Odlot!
1: A wiecie, co trzeba zrobić, kiedy pilot nie działa? Wymienić baterię. Radio
3: SK. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
9: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
8: O, a jednak?
9: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
8: No a kierunki?
9: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Jesteś super.
14: Tak super, super?
13: Najbardziej super.
14: Ale tak super jak ceny Suzuki?
13: No, aż tak, to nie.
14: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
15: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
16: Złap paragon i wygrywaj!
17: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
16: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
17: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
16: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
17: Topas. Kupuj i wygrywaj.
18: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
19: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
20: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
16: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
21: I po reklamie.

0: re mi fa sola si do.
1: No. Jestem pod wrażeniem.
0: Si do. Słuchajcie, no ja rozgrzewam się przed karaoke o godzinie 12 w naszej strefie eskowej na Monciaku. Śpiewał. Proszę pana, ja wszystko mogę. Znowu przeleciałeś. Wszystko, wpadajcie do nas, do naszej strefy. Jest tam nasza wesoła ekipa eskowa. Mamy mnóstwo gadżetów, przyjemności, dużo energii. Można sobie pośpiewać na Monciaku i zdobyć nieburszczonowego słowika.
1: Ale za to eskowe gadżety na pewno tam tak czekają. Tak samo zresztą jak Ola Kot, Mati Fuczyło, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. No jednym słowem, dzieje się. Przybijajcie piątki i zdobywajcie oczywiście nagrody i bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do środy płyny do naczyń Fery aż 30% taniej. Tylko 8,99.

0: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
1: Sprawdź u dealera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
2: Volkswagen.
3: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Po świeże owoce, tylko Topaz. Teraz pysznie słodkie nektarynki i brzoskwinie aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
12: Magda Szewczuk, spore utrudnienia na wlocie do Siedlec. Cały czas z ruchu wyłączona jest rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 21 stopni. Wtorek ma być pogodny, a ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie.
11: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
13: Jest 10 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca.
14: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? Nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. Byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
13: Mówił w programie poranny Ring Super Expressu mecenas Bartosz Lewandowski, a były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się od końca 2024 roku. Ogromne zniszczenia po przejściu tornada na południu Francji. Rannych zostało co najmniej 41 osób, a uszkodzonych jest ponad 300 domów. W tej okolicy odbył się też trzeci etap Vuelta España. Kolarze musieli jednak szukać schronienia przed ulewą i gradem. A do 2028 roku, do tego czasu fani serii Wiedźmin będą musieli poczekać na premierę czwartej odsłony gry. Jej przybliżoną datę zdradziło CD Projekt Red. Nad nową edycją pracuje obecnie ponad 500 specjalistów studia.
15: Poczekamy, ale jesteśmy cierpliwi. Na hity na czasie czekać nie trzeba. Jeden z waszych ulubionych, Temple City, Self-Aware, dosłownie za chwilę. Będzie też Bibi Rexha i David Guetta. Michu Sapkowski, witajcie.

0: współpracowali niejednokrotnie, chociażby przy I'm Good Blue, Bebe Rexha i David Guetta. Ale ten numer to jest prawdziwy sztos z krążka Dirty Blonde od Bebe Rexha, właśnie Sad Girls na antenie Radia SK. Takich sztosów mam dla was więcej. Dowód? Bardzo proszę, PZ Hour, Dom nad Wodą, już za chwilę, a później będzie Axwell, Bon. I jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Whatever Turns You On, w SC.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
4: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
4: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
5: Topas, kupuj i wygrywaj.
6: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
9: Regulamin, Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Britney Spears, tak wybrzmiała na antenie Radio SK. Oops, I did it again. Co oni zrobili wczoraj podczas Top of the Top, Sopot Festival. Nawet jak o tym myślę, słuchajcie, to mam ciary. Naprawdę, bo to był kapitalny występ. Piękna rzecz. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem później ci opowiem. Zresztą możecie też posłuchać na naszym Instagramie. Na naszym Instagramie jest mnóstwo Sopotu, no bo jesteśmy tam właśnie i przejmujemy kontrolę nad tą imprezą. Tak naprawdę. Dzisiaj kolejna część, ale będzie jeszcze o tym czasem powiedzieć. A propos Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ten numer na antenie Radio SK dosłownie za kilka chwil. Wcześniej Kygo i Khalid, Save My Love.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Złap paragon i wygrywaj!
8: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
7: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
8: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
7: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
8: Topas. Kupuj i wygrywaj.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: Nie przegap hitów! Teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
13: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.

Lukas i Felix, bracia Hein, czyli chłopaki z niemieckiej formacji DJsko-produkcyjnej Fast Boy ze świeżynką Music Sounds w Radiu SK. Tuż przed godziną 11 po 11. Kolejną godzinę mam dla Was fajne hity, łatwoganki, Majko na początek, czyli wszystkie marzenia. To już za chwilę Westę.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów, teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
7: Z AC Link

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
5: Volkswagen. Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optics z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optics przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optics i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Magda Szewczuk, kierowcom przypominam, że cały czas spore utrudnienia mamy pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach. Nieprzejezdny jest pas ruchu w kierunku centrum. Dziś na siedleckich termometrach do 21 stopni. Dzień będzie pogodny, a ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl. Eska. Summer.
7: Jak mieć dzień dobry, wybrać się na dobrą imprezę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem w stanie wam w tym pomóc. Już niedługo szykują się kolejne imprezy przy okazji SK Music Tour. To jest nasza letnia trasa koncertowa w wielu fajnych miejscach i zawsze za darmo. 29-30 sierpnia to Starachowice. Wtedy wpadajcie na koncerty m.in. Jankiego, Fukaja, Skoli Mabryskiej czy T-Love. Tę imprezę poprowadzę ja i Rafał Adamczak. To jednak nie wszystko. Jest też Mielec. W tym samym terminie wpadajcie na koncerty US, Agnieszki Chili czy Michała Szczygła. To nie wszystko, jest tego zdecydowanie więcej. Wpadnijcie też na legendarny mecz Polska-Anglia. On szykuje się w Chorzowie, to 5 września. Do zobaczenia wielkie gwiazdy wielkiej piłki nożnej. No a to wszystko przy okazji 70-lecia Stadionu Śląskiego.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Zbliża się 11, więc zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwóch kolejnych mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie czeka na przesłuchanie. Śledczy wyjaśniają ich udział w zdarzeniu, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-latek został zaatakowany przez kilkuosobową grupę pseudokibiców Wisły Kraków. Jest cło, jest mniej paczek. Po wprowadzeniu cła na przesyłki spoza Unii Europejskiej ich liczba spadła o połowę, wyliczył resort finansów. Chodzi głównie o przesyłki z chińskich platform sprzedażowych. Od lipca przesyłki o niewielkiej wartości są objęte cłem w wysokości 3 euro. A Mysłowice chcą pobić rekord w liczbie osób tańczących lambadę. To podczas imprezy z okazji zakończenia lata.
10: Znamy kroki lambady, one są bardzo proste. Będzie z nami szkoła tańca. Instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
9: A mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta Mysłowice. Bicie rekordu w piątek o 17, a obecny rekord to 711 osób.
11: Bycie szybkim nie zawsze jest doceniane, zwłaszcza przez panie, prawda? A nam jakoś się udało, bo jeszcze nie ma 11, a my już zaczynamy grać hity na czasie. Będzie Kung, City of Heroes, London i Galaxy, a później Age i R&B na początek. A Łatwo Gang i Majko zgodnie z obietnicą na początek. Michu Sapkowski, witajcie. O, 11!

0: To jest tak dobre, że warto raz na jakiś czas przypomnieć IO i Rapture na naszej antenie. Brytyjscy naukowcy stworzyli, słuchajcie, nowy rodzaj balona, takiego w pełni biodegradowalnego, chyba tak to się tworzy to słowo, takiego naturalnie rozkładającego się. A to fajne wieści, bo te lateksowe do najbardziej ekologicznych nie należą i mają śliczną nazwę, bo tak jak po angielsku balon to balloon, tak ten nazywa się bioloon. I mało tego, balony to dopiero pierwszy krok. Z tego samego materiału będzie można stworzyć medyczne rękawiczki i kondomy. No, te ostatnie to dobrze, gdyby się jednak za szybko nie biodegradowały, bo mogą pojawić się powody do płaczu. Takiego płaczu. Męskie granie orkiestra 2026. Nie ma powodów do płaczu w Esce. Gram nareszcie już za chwilę.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier Xerox Connect 500 arkuszy z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
7: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
8: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
7: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
9: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
10: Złap paragon i wygrywaj!
11: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
10: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
11: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
10: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
11: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
10: Nie przegap hitów! Teraz dwulitrowe napoje owocowe Tymbark w super cenie. 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Polskie

0: co to jest za wokal. Sienna Spyro i Great Expectation w Radiu SK. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania. Czy zbliżający się rok szkolny wiąże się z waszymi jakimiś nadziejami rozbudowanymi albo oczekiwaniami właśnie? Może macie nadzieję na nowy sprzęt? Na przykład na słuchawki, albo na smartfona, albo na smartwatch, albo na głośnik na przykład. Mamy takie rzeczy już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz do zgarnięcia, właśnie taki sprzęt na początek nowego roku szkolnego. Wbijacie na SK.pl i zupełnie za darmo się zgłaszacie właśnie tam. Lizzo od Bunny M, Daddy Cool za moment, a później ostatni dzień lata, poniekąd a propos, Gibbs, Ego i For Money Wesce.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: złap paragon i wygrywaj!
1: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
0: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
1: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy złotych na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
1: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
2: Kupuję

0: obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
6: I po reklamie.

pozwólcie, że właśnie w takim rytmie, w takim tempie zakończymy przedpołudnie z Radiem SK, bo 5 minut i będzie godzina 12. Toby Romeo, świeżynka na naszej playliście, czyli Fly High. Ale popołudnie z SK wcale nie znaczy, że mam zamiar zwolnić tempo. Rzekłbym nawet, że wręcz przeciwnie, bo Swedish House Mafia rozpocznie kolejną godzinę hitów po 12 wesce. Wait So Long właśnie od nich. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: Lato się kończy, młodość się kończy. Ech, czas do roboty.
7: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
6: O, a jednak?
7: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
6: No a kierunki?
7: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
2: Kupuję w to.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
6: Magda Szewczuk, na siedleckich termometrach mamy 21 stopni, więcej już dzisiaj nie będzie. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie, do końca dnia powinno być pogodnie. Przypominam, że wyłączone z ruchu jest rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach.
5: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
7: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Zdaniem radnych, mimo apelów o zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc, miasto i służby odmawiały działań. Doszło do niewypełnienia obowiązków, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
8: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś zapłacił życiem.
7: Sprawca wypadku usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. 4 osoby zatrzymane po rozboju w powiecie wrocławskim mieli pobić 22-letniego obywatela Ukrainy oraz grozić mu, a chcieli od niego pieniędzy, które rzekomo wygrał w kasynie. Zatrzymanym również obywatelom Ukrainy grozi do 20 lat więzienia. Zalew Kraśnicki zamknięty, sanepid w próbkach wody wykrył bakterie enterokoki. Inspektor sanitarny w Kraśniku apeluje do mieszkańców i turystów o powstrzymanie się od kąpieli do odwołania zakazu.
9: Kąpiel weskowych hitek na czasie. W tej godzinie na pewno będzie numer jeden w Polsce, czyli Dawid Podsiadło i Na Błysk. Będzie też na. Calvi Remy Explosion. To dosłownie za chwilę. Teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Zastanawialiście się kiedyś, ile ziar może mieć pojedynczy słonecznik? Ja też nie. To jak sądzicie? To ja wam powiem w międzyczasie, dlaczego się tym zająłem. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, czyli właśnie słonecznik z angielska. I tak postanowiłem sprawdzić. No to jak? Dobra, już mówię. Nie możemy przyjąć, że między 1000 a 1500 ziaren z jednej główki. Mega, mega dużo. A są też takie gatunki, które takich nasion mają ponad 2000. I jeszcze jedna ciekawostka. Dlaczego dojrzałe słoneczniki zwracają się na wschód? Okazuje się, że poranne światło ogrzewa skierowaną na wschód główkę, a to może zwiększać atrakcyjność słonecznika dla owadów zapylających. No i badania wykazały związek właśnie patrzenia na wschód z większą liczbą wizyt pszczółek, krótko mówiąc. I to nie są byle jakie badania, bo wyobraźcie sobie, że tym tematem, sprawdziłem to dokładnie, zajęła się sama NASA. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK już za moment, a później obiecuję Taylor Swift.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
5: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
5: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
6: Topas, kupuj i wygrywaj.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Nie przegap hitów! Teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
14: I po reklamie.

0: miejsce.
1: A propos tego numeru, który za chwilę wam zagram, przeczytałem, że to są brzmienia indie-troniczne. Indie-troniczne, czyli niezależne elektro, tak można by to przetłumaczyć? No niezależnie od tego, jakby to przetłumaczyć, to jest po prostu fajny numer, więc gram Topic i Lucky One, świeżynka.

0: Rihanna i Rude Boy na antenie Radia SK. Wcześniej a propos takich tanecznych brzmień jak ten Topic i Lucky Ones, a propos też najlepszych DJ-ów i producentów na świecie, obiecuję, że Zed jeszcze na pewno do 13. Na pewno do 13 też Swedish House Mafia. A po 18 w imprezce u Rafała Adamczaka zaproszenia na Sunset Square 2026. To już ten weekend w Gdyni, między innymi Above and Beyond czy Ferry Corsten. Bądźcie z nami również w imprezce. Kaszka Sowacka zaraz po krótkiej przerwie w SC.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A w Estę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba biechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: wszystko mam.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
5: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
5: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
6: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
9: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
11: I po reklamie.

Ten numer to jest najprawdziwsze złoto. Naprawdę. Swedish House Mafia, Illegally Happiness is So Sad. Zamykam nam godzinę 13. Tym samym już za chwilę prowadząc do tego, że otworzę godzinę 13. A otworzę razem z Seleną Gomez. Killing with Kindness. Seleną, Seliną, jak kto woli.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zrób szkolne zapasy, teraz papier Xerocu Connect 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł.

0: Być taniej. Tylko 8,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Zaplanuj porządki, zaplanuj zapasy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteś super.
6: Tak super, super?
5: Najbardziej super.
6: Ale tak super jak ceny Suzuki?
5: No, aż tak to nie.
7: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
8: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
11: Magda Szewczuk, na siedleckich termometrach 21 stopni. Do końca dnia powinno być pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. Przypominam, że cały czas spore utrudnienia mamy na Krajowej 63 w okolicach Wiśniewa. Trwa tam budowa nowej ścieżki rowerowej.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
12: Ile fajnych imprez jesteśmy w stanie zmieścić w jedne wakacje w Polsce? Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że jest tego naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Przybywam z kolejnymi propozycjami. Już niedługo warto wybrać się do Głogowa. Tam szykuje się pożegnanie lata. Na scenie naprawdę wielu artystów to Sarius, Białas, Reto, Siles, Zamsone, Dresscode czy Guzior. I to nie wszystko. Wpadajcie, jeśli tylko macie ochotę na taką okołorapową historię, to 28 i 29 sierpnia. Pożegnanie lata. Teraz Leszczyńska Noc Balonowa, 28-30 sierpnia, tam dużo balonów na niebie i to oczywiście w Lesznie. Jeszcze koncert Dawida Kwiatkowskiego, ten pan wystąpi już niedługo w miejscówce Polana Harcerza w Poznaniu.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trzy osoby, które mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie, uciekły za granicę. Dowiedziało się nieoficjalnie Radio SK. Mężczyźni zostali już wytypowani przez małopolską policję. Najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby. Czekają na przesłuchanie. Dodajmy, do tej pory przesłuchano 9 osób. Nikomu nie postawiono jednak zarzutów. Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Szczegółów jednak nie znamy. Jak zaznaczył Waldemar Czurek, więcej dowiemy się w najbliższych tygodniach. To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
15: Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Oglądałem no nie jeden występ jako dziecko. Jest to spełnienie marzeń.
14: A w dzisiejszym plebiscycie także m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan, a drugi dzień festiwalu rusza już o 14.
16: I o tejże samej godzinie połączymy się z naszym sopockim studiem, ale wcześniej, mam nadzieję, też połączymy się z Kasią Węsierską i Hanczakiem, którzy są tam i można z nimi zbić piątkę. My zrobimy to mocno wirtualnie, po FM-ie. Gram Temper City, Self-Aware, dosłownie za kilka chwil będzie też Wiser 2115, teraz Selena Gomez. Michu, witajcie.

0: przerwy. To coś, czyli White 2115. No Sopot ma to coś, zdecydowanie. Teraz to coś nazywa się Top of the Top Sopot Festival. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ptaszki ćwierkają. Słuchajcie, że najważniejszym z ptaszków jest dzisiaj słowik.
1: Absolutnie, i to ten bursztynowy słowik, o którego dzisiaj artyści powalczą w Operze Leśnej, ale to wieczorem. Aha. Jeszcze wam na pewno trochę o tym opowiemy, kto bierze udział w konkursie, jak trwają przygotowania, jak wyglądają, ale my tutaj na Placu Zdrojowym przy Molo teraz to mamy same słowiki.
2: Okay. Ja mam wrażenie, że my uruchomiliśmy preselekcję do przyszłorocznego koncertu Top of the Top Festival bursztynowych słowików, bo to, co się tutaj dzieje po uruchomieniu naszego eskowego karaoke, to przechodzi nasze pojęcie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tylu utalentowanych ludzi dawno nie słyszałam.
1: Zresztą podejdźmy trochę bliżej, posłuchajcie, co teraz jest grane i śpiewane. Uwaga! No, proszę bardzo! Zespół Fil, Piotr Kupicha, wczoraj na deskach Opery Leśnej, a teraz na karaoke u nas w wykonaniu Karoliny bodajże.
2: Oczywiście, wszystko to możecie zobaczyć także w naszych mediach społecznościowych, a jeżeli jesteście w Sopocie nawet, bo mamy wtorek dopiero, to do 16 wpadajcie do naszej strefy przy Placu Zdrojowym.
1: Zwłaszcza, że dla tych, co śpiewają, mamy koszulki z naszej nowej kolekcji. A od 14 oczywiście nadajemy stąd program Wrzuć na Luz, także do usłyszenia. Pięknie śpiewasz, pięknie.
0: Terry Swims, Bad Dreams za chwilę.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Złap paragon i wygrywaj!
11: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
10: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
11: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
10: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
11: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
12: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
13: Ale tu gorąco.
14: To kup mieszkanie w M3.
13: I co, będzie chładniej?
14: Będzie. Klima za 0 zł.
13: Serio?
14: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
13: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
14: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
15: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie w Radiu SK. To Sugar Babes i Push the Button. Za chwilę, no ten to zawsze w formie. Damiano Dawid i The First Time. Prawdziwy mistrz, prawda? Maneskin, a teraz solowa kariera. I co single, to tak naprawdę hit. Mistrz? No właśnie. A wy chcecie zostać mistrzami? Jeśli tak, jeśli chcecie, dajcie znać w czym i dlaczego właśnie w tym. Do zgarnięcia 1000 zł tak na rozpęd. No i oczywiście nasze pełne wsparcie. To w imprezce po godzinie 18 zgłoszenia w naszej apce. Zupełnie za free, tak samo jak na SK.pl.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Nie przegap hitów. Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
9: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
10: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
9: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
11: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Złap paragon i wygrywaj!
1: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
1: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
1: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
3: I po reklamie.

i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 14. Dobre to będzie wszystko, co będzie po 14, bo będzie z Sopotu, Top of the Top Sopot Festival i nasze Eskowe Studio, czyli Kasia Miesierska i Hanczak. I na początek Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia. Michu Sopkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów! Teraz dwulitrowe napoje owocowe Tymbark w super cenie. 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.

0: Stosowanie obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
14: Magda Szewczuk, na obwodnicy Garwolina na S17 trwają roboty drogowe, możecie postać tam w korku. Na termometrach w Siedlcach 21 stopni, do końca dnia powinno być pogodnie, a ciśnienie atmosferyczne wciąż jest bardzo wysokie.
13: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
15: Eska. Summer.
16: Dzieje się tak dużo, że aż szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka fajnych letnich jeszcze imprez. Dzisiaj melduję się do Was z Sopotu, tutaj Top of the Top Sopot Festival. Zaglądajcie nad morze, jeżeli macie ochotę zobaczyć piękne koncerty cudownych gwiazd. To jednak nie wszystko. 2 września startuje Polski Festiwal Komedii Pewka. To od 2 do 6 września w warszawskim klubie Stodoła. To jednak nie jest wszystko. Szykuje się też koncert w Sanach na stadionie. Koncert finałowy szykuje się na PGE Narodowym, to 4 września. To jednak nie jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Warto wybrać się też do Gdyni. To 28 i 29 sierpnia, tam Sunset Square Festival, a na scenie elektroniczne gwiazdy, to znaczy gwiazdy muzyki elektronicznej.
15: SK. SK. SK. Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Są nowi podejrzani oraz nowe dowody.
19: Trwają czynności. Myślę, że to jest kwestia tygodni. Opinia publiczna na pewno pozna te dowody.
18: Mówi Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak informacji, według których prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał uzyskać status małego świadka koronnego. Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. To po zdarzeniu 3 osobówek w Fajsławicach. Trasa między Zamościem a Lublinem jest zablokowana. Otwarta scena i rywalizacja o statuetkę bursztynowego słowika. Właśnie rusza 2 dzień Top of the Top Sopot Festival. Na miejscu jest znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, jak wygląda sytuacja.
20: W Sopocie wieczorem dziś walka o bursztynowego słowika, ale zanim walka o bursztynowego słowika, to można rozgrzać swój głos w strefie Radia SK, która czeka na Was w Sopocie. Każdy może do niej zajrzeć, każdy może zaśpiewać i każdy może zgarnąć nagrody. Więc zapraszamy.
18: A nasi prezenterzy Kasia i Hany już za chwilę połączą się z Wami prosto z Sopotu.
21: No właśnie teraz się łączymy. Oczywiście, że tak, bo jest 14 na zegarkach, już minęła, więc czas wrzucić na luz.
22: No i u nas bursztynowik słowik. Bursztynowy słowik już szuka właściciela, bo strefa karaoke w Sopocie tutaj działa, więc jak usłyszycie hałasy, to właśnie to z tyłu nasi słuchacze śpiewają.
21: Piękne hałasy. Jesteśmy na Placu Zdrojowym, niedaleko Molo w Sopocie. Wpadajcie, żeby z nami się tutaj zobaczyć, ale jeżeli jesteście gdzieś daleko, to po prostu słuchajcie nas. Czas zacząć.
22: Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska
21: i Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Don't to Denzel, oczywiście na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz Kasię Mysierską, Michał Hanczak i jesteśmy w Sopocie.
1: Jeżeli też jesteście, to wpadajcie koniecznie przy strefie zdrojowej, właściwie na placu zdrojowym przy fontannie. Jest nasza strefa, w której trwa wciąż karaoke, więc można wpadać i spróbować swoich sił. Może potem kiedyś zaistniecie na antenie Radia SK.
0: My już ledwo mówimy, bo my od 12 tutaj razem z naszymi słuchaczami śpiewamy. Zresztą może podejdziemy kawałek, to kawałek usłyszycie, zobaczymy co teraz jest grane. Zaraz może po jednej nutce rozpoznacie. O, to chyba rapsy jakieś.
1: Jest lecą. Jakiś rapowy kawałek. Dzisiaj tego wszystkiego także nie zabraknie podczas Sopot Topo w The Top Festiwalu, bo dzisiaj walka o bursztynowego słowika.
0: No a tam m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz i jeszcze wielu innych fantastycznych artystów. No i uwaga, bo mamy dla was niespodziankę, konkretnie dla tych, którzy spędzają wakacje w Sopocie, ale nie mają biletów na dzisiejszy koncert.
1: Mamy bilety, podwójne bilety, więc jeżeli ktoś w okolicach, albo ktoś może dojechać, albo ktoś właśnie marzył o tym, żeby się wybrać na ten drugi dzień Sopot Topo w The Top Festiwal, to zgłaszajcie się do nas.
0: Zapraszamy, jesteśmy w naszej jaskowej strefie. Kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba podać hasło, klucz, wrzuć na luz. I wtedy bilety będą wasze. Czekamy.
1: Ja idę śpiewać teraz na karaoke.
0: Dawaj, dawaj.
2: Radio SK. Reklama.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Złap paragon i wygrywaj!
8: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
7: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
8: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
7: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
8: Topas, kupuj i wygrywaj.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
13: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
12: O, a jednak?
13: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
12: No a kierunki?
13: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
16: I po reklamie.

0: ale ten kawałek daje energii. To jest Fate, za nami w Radiu SK 23 minuty, zostało jeszcze do godziny 15. Ostatni tydzień wakacji, więc wrzucamy na luz prosto z Sopotu. Na Placu Zdrojowym tutaj dzieje się bardzo dużo, ale obiecaliśmy Wam, że dziś rozdamy Wam też bilety na drugi dzień Sopot. To powde to festiwal, o ile ktoś nas znajdzie, tak szybko jak się da. I chyba ktoś Hanego znalazł.
1: Oczywiście, bo nasi słuchacze są bardzo szybcy i reagują na to, co się dzieje i jak można przeżyć jakąś koncertową przygodę razem z Radiem SK na koniec wakacji, to są oczywiście, ale najpierw muszę sprawdzić, czy znają hasło klucz, czy tutaj nie ma żadnego kombinowania. Jakie jest hasło?
2: Rzuć na los!
1: Dobrze! Brawo! To się przedstawcie teraz, jak macie na imię.
3: Natalia.
4: Kuba.
5: Paulina.
6: Dominika.
1: No i chcielibyście dzisiaj zobaczyć koncert, walkę tak naprawdę o bursztynowego słowika?
6: Tak, chcielibyśmy zobaczyć, bo bardzo wierzymy w to, że Kuba i Kuba wygrają.
1: O, proszę, trafiliśmy na fanów. Wczoraj byliście na koncercie, jak oni tutaj na balkonie niedaleko grali?
5: Tak, oczywiście, że byliśmy.
1: My też byliśmy. Dobra, słuchajcie, no to mam dla was dwa podwójne zaproszenia, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Akurat idealnie się składa. Dzisiaj wieczorem, nie wiem, jakie mieliście plany, ale teraz będziecie oglądać w Operze Leśnej Top of the Top Sopot Festival, dobra?
2: No yes.
1: Cieszą się, a jak my lubimy sprawiać takie przyjemności naszym słuchaczom, warto nas słuchać po prostu, a cały czas też warto nas odwiedzać, bo tutaj trwa karaoke do godziny 16 i można zaśpiewać hity Kuby i Kuby, albo 1.8L przed chwilą, jak zapomnieć, było na antenie, u nas też było tutaj i w wykonaniu alternatywnym.
7: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
8: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: Złap paragon i wygrywaj!
4: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
3: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
4: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
3: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
4: Topas. Kupuj i wygrywaj.
5: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus. Kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Jak i Gi i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
11: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier Xerox Connect 500 arkuszy z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Bez końca można słuchać Oskara Cymsa. Dużo dobrego dla fanów i fanek Oskara Cymsa na naszym Instagramie. Wczoraj wbiliśmy m.in. do Oskara i tam jest taka sonda. Proszę tam zaznaczyć jedyną właściwą opcję, czyli Hany. Jak ktoś sprawdzi, będzie wiedział, o co chodzi. A wy słuchacie oczywiście Radia SK. Wrzucamy na luz z wakacyjnego wciąż i słonecznego Sopotu.
1: Jedna właściwa, bo mnie tam nie było, więc nie ma tej opcji do wyboru. Oskar
0: tylko
1: Cymsa, który świetnie zaprezentował się podczas Sopot Top of the Top Festiwalu dnia pierwszego. Dziś bursztynowe słowiki, dziś my w Sopocie, aby zamykać wakacje razem z nami. Po 16 będzie do zgarnięcia coś, co ułatwi wejście w nowy rok szkolny, czyli elektroniczne gadżety, które dla Was mamy.
0: Możemy dać Wam na przykład nowy smartfon albo jakieś urządzenie wielofunkcyjne, albo na przykład tak jak wczoraj głośnik, który pozwoli robić jakieś fajne imprezy w akademiku czy internacie. Wbijajcie na sk.pl, zgłaszajcie się po 15, do kogoś dzwonimy.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
2: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
3: Volkswagen.
4: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: 9.39.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś super.
8: Tak super, super?
7: Najbardziej super.
8: Ale tak super jak ceny Suzuki?
7: No, aż tak to nie.
9: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
10: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Magda Szewczuk, do końca dnia w Siedlcach i regionie powinno być pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 12 stopni, jutro słonecznie i do 22 stopni na termometrach. Na Świrskiego w Siedlcach cały czas remont i objazdy.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
14: Minęła 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów, miasto i policja nie podjęli działań.
15: Nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszczają się w korku.
14: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności. Kolejnym punktem w szukaniu oszczędności cięcia programowe.
16: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym studenci kierunków medycznych mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
14: Mówi Magdalena Knop, rzecznik szpitala. Personel medyczny jest jednak zabezpieczony i spełnia normy oraz wymogi NFZ. Dokładnie za tydzień ruszy nowy rok szkolny. W placówkach oświatowych ostatnie przygotowania.
17: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
18: Nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, sal lekcyjnych, wychowawstwa, praca w pełni.
14: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
19: Punktualnie. To znaczy punktualnie 2 minuty po 15. Dobre informacje dla wszystkich tych, którzy być może za chwilę kończą pracę. Dla tych, którzy kończą wakacje, to nie są dobre informacje, ale my ten ostatni tydzień wakacji traktujemy poważnie, więc zabieramy was nad polskie morze.
20: Do Sopotu konkretnie. Ja na przykład teraz sobie stoję i patrzę na molo i patrzę sobie daleko w morze i to mnie tak uspokaja. I chyba zaraz jak ktoś będzie chciał, to mu wyślę zdjęcie, żeby też sobie popatrzył.
19: No to ja ruszam do Opery Leśnej. Dzisiaj kolejny dzień festiwalu.

0: Tame Impala, Loser, to jest nowość na antenie Radia SK. Tame Impala pojawi się w Polsce, niedaleko miejsca, w którym w sumie jestem w tej chwili, bo w Gdyni na Openerze to w przyszłym roku, natomiast ja jestem teraz na Sopockiej plaży i to dosłownie, co zaraz wam spróbuję udowodnić, bo podobno szum morza, coś w tym jest, uspokaja, działa kojąco na nerwy i w ogóle patrzenie 20 minut na wodę, na przykład morską, na morze gdzieś tam w siną dal, też uspokaja, więc teraz przyciszę trochę podkład i mam nadzieję, usłyszycie te fale morskie. Moment, moment. Akurat fali nie było. Coś tam, mam nadzieję, słychać i trochę się udało was pozdrowić tą falą. Niektórzy to nawet się moczą i to tak nawet widzę, całkiem głęboko wchodzą do tego morza. Przepraszam bardzo, czy woda ciepła? Głośno trzeba krzyknąć. Ciepła?
1: Nie.
0: Nie, ale widzę, że to nie przeszkadza. I tak do tej wody wchodzimy i się moczymy. No, to tak to właśnie jest. My jesteśmy w Sopocie, łapiemy ostatnie chwile wakacji, chociaż mam nadzieję, że nie ostatnie chwile naprawdę ładnego, ciepłego lata, bo dzisiaj pogoda jak dzwon. Za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.
2: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Złap paragon i wygrywaj!
4: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
3: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
4: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
3: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
4: Topaz, kupuj i wygrywaj.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Nie przegap hitów. Teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg, 90 prani z kartą klienta tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Bad Memories.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: 27 minut zostało do godziny 16. Ostatnie dni wakacji. Uczniowie płaczą, nauczyciele być może trochę też, a może zatęsknili ze swoją pracą, żeby wam powrót do szkoły ułatwić. I do rzeczywistości, to mamy dla was codziennie w tym tygodniu coś, co właśnie będzie takim zbawieniem.
3: Trzeba zgłosić się na SK.pl, tak jak zrobiła to Dagmara, która akurat do szkoły nie wraca, ale ma w domu taką osobę, która idzie do 8 klasy, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
3: Jak ma na imię twoja córka?
4: Matylda.
3: To co takiego Matyldzie by się przydało, o co chciałabyś zadbać, żeby rzeczywiście ten powrót do roku szkolnego był łatwiejszy?
4: Chciałabym dla niej smartwatcha, żeby przestała się spóźniać, bo notorycznie się spóźnia do szkoły. Nie ma dnia, żeby się nie spóźniła.
3: No tak.
4: Chciałabym, żeby to przestała w końcu robić.
3: To po prostu wystarczyłby jakiś naprawdę stary, klasyczny, dobry budzik, ale rozumiem, że gadżeciki są dużo lepsze, więc smartwatch nie tylko by pewnie ją budził, ale jeszcze w wielu innych rzeczach pomagał czasami na co dzień.
4: Tak, tak, żeby jakby zwracał uwagę, która jest godzina i żeby zdążyć na czas.
3: No, żeby zawsze na obiad w domu była, właśnie, na czas. No dobra, Dagmara, no to w takim razie zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartwatch Huawei.
4: O, córka się ucieszy.
3: No ja mam nadzieję, że już się na pewno do szkoły nie spóźni, a tym bardziej na obiad. Pozdrowienia oczywiście od nas dla ciebie, a wy zgłaszajcie się na SK.pl, bo mamy w tym tygodniu dla was mnóstwo takich gadżetów.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Sopocie. Mam taki jeden swój ulubiony punkt. To ja teraz idę na gofry. Jak macie tylko dzisiaj jeszcze czas po pracy, to też ruszcie w plener i korzystajcie z tego, że lato jeszcze trochę trwa. Za chwilę wracamy z hitami na czasie.
1: Radio SK. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis, a wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
11: Złap paragon i wygrywaj!
12: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na

0: Give me everything. Oczywiście, że dajemy wam wszystko, co najlepsze, między innymi jeśli chodzi o hity na czasie na antenie Radia SK. Nadajemy w tym tygodniu z naszego plenerowego studia i to mobilnego w dodatku, bo ja się cały czas przemieszczam z Kasią z Sopotu. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ale też fantastyczne słuchaczki i mieszkanki okolic Trójmiasta, które spotkałem tutaj w Sopocie. Szybciutko, słowa klucze, za co kochacie Sopot? Po jednej rzeczy.
1: Klimat. Plaża. Widoki.
0: No widoki, czyli pewnie przystojni faceci, co tutaj zjeżdżają na plażę i zdejmują koszulki. Dobra, to ja dodam jeszcze czwarte słowo. Gofry. Przecież wiadomo, że zawsze muszę iść na gofry, kiedy jestem nad morzem, zwłaszcza w

0: włącz się do zabawy.
1: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopas.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy złotych na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
1: Topas. Kupuj i wygrywaj.
2: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do środy płyny do naczyń Fery aż 30% taniej. Tylko 8,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Zaplanuj porządki, zaplanuj zapasy.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

0: Baby Rexa, Sad Girls, tuż przed godziną 16 w Radiu SK. Po 16 zajrzymy trochę za kulisy Sopot Top of the Top Festiwalu, bo poza tym, że jesteśmy nad polskim morzem, no to też oczywiście żyjemy w Radiu SK muzyką.
1: No i nie zabraknie w naszym studiu plenerowym, w naszym kamperze zaparkowanym w Operze Leśnej, jednej z gwiazd, które dzisiaj na scenie się pojawią. Kto to będzie? No zostańcie z nami, to się przekonacie.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
2: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobix i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
3: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
2: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
1: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedzicha przeprowadzą dla Ciebie bezpłatną diagnozę językową.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
6: Volkswagen. Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To świeże owoce, tylko Topaz. Teraz pysznie słodkie nektarynki i brzoskwinie aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
9: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
15: Magda Szewczuk, na Świrskiego w Siedlcach trwają roboty prowadzone przez PEWiK. Mamy tutaj objazdy. Na termometrach w Siedlcach jeszcze 21 stopni. Do końca dnia będzie pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie. Jutro słonecznie i do 22 stopni.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
16: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Przełom w śledztwie i nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. To w sprawie giełdy Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak doniesień o tym, że szef giełdy Przemysław Kral jest tak zwanym małym świadkiem koronnym. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. O jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
17: O nowych dowodach i osobach, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce mówić.
18: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
17: Mówił minister Waldemar Żurek, który dodawał, że szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
18: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
17: Tymczasem według obrońcy szefa Zonda Krypto, Przemysław Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury cały swój majątek.
16: Publiczne i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był dziś przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował wypowiedzi. Teraz czeka na uzasadnienie zarzutów. 15 lat sprzątania Tatr. Już 28 i 29 sierpnia. Wielkie porządki na południu Polski, ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
19: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można
13: można właściwie przejść całą edukację, przechodząc pewne etapy. Będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
16: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji, a więcej na czystapolska.org.pl.
19: Halo, halo, czy mnie słychać? No mam nadzieję, że doskonale mnie słychać we wszystkich głośnikach w całej Polsce, a może i na całym świecie, jeżeli słuchacie Eski przez internet. I mam nadzieję, że jesteście w takim momencie dnia, kiedy wasze wolne popołudnie jest tak długie i zapowiada się tak wspaniale, jak sopockie molo, które wiadomo, że jest bardzo długie. Dlaczego o sopockim molo? No bo z Sopotu dzisiaj z Kasią Męsierską nadajemy. Zaczynamy wrzucać na luz. Michał Hanczak, witajcie.

0: Kto nie może doczekać się nowego albumu Alexa Warrena, czyli tego pana, który właśnie na antenie Radia SK zaśpiewał, no to już długo czekać nie będzie musiał, bo to w najbliższy piątek. Słuchacie Radia SK, wrzucamy na luz, gramy wam najlepsze hity i wszystkie hity zaczynają się w Esce i polecamy wam też różnego typu miejscówki, wakacyjne i nie tylko. Wiadomo, że ja uwielbiam zwiedzanie brzuchem, to jest mój ulubiony sposób podróżowania, czyli próbowania lokalnych smaków. No i przygotowano taki ranking europejskich stolic kulinarnych, do których warto zajrzeć, jeżeli zwiedzanie brzuchem ma być naprawdę udane. No i w tym rankingu na szczycie Florencja jako Mekka włoskich smaków. Jest też Barcelona, która podbija świat swoimi tapasami, ale też oczywiście Paryż, a więc miasta doskonale znane i kojarzone często też z dobrą kuchnią. Natomiast ja absolutnie do tego rankingu zawsze na pierwszym miejscu wrzuciłbym każde dowolne miasto w Polsce czy miasteczko w naszym pięknym kraju. Właśnie to, w którym mieszka nasza mama albo nasza babcia, bo wiadomo, że najlepiej smakuje obiad u mamy albo u babci.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów! Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Złap paragon i wygrywaj!
10: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
9: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
10: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
9: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
10: Topas, kupuj i wygrywaj.
11: Jesteś super.
12: Tak super, super?
11: Najbardziej super.
12: Ale tak super jak ceny Suzuki?
11: No, aż tak to nie.
13: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
14: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
15: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ale tu gorąco.
16: To kup mieszkanie w M3.
17: I co, będzie chładniej?
16: Będzie. Klima za 0 zł.
17: Serio?
16: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
17: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
16: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
17: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
18: I po reklamie.

0: pięknie zaśpiewała Katy Perry na 22 minuty do godziny 17. Mam nadzieję, że jesteście już na końcu pracy, bo my niestety wszyscy jesteśmy na końcu wakacji, ale nie ma tego złego.
1: Nie ma tego złego, bo na przykład my ten ostatni tydzień wakacji spędzamy z wieloma, jak się okazuje, naszymi słuchaczami w Sopocie, Mąciak zalany słońcem i rzeczywiście ludźmi, którzy dzisiaj to się tak czują, jakby był piątek, a nie wtorek, no bo jak się jest na wakacjach, to każdy dzień jest jak początek weekendu. Natomiast wieczorem oczywiście w Top of the Top Sopot Festival, pełen gwiazd, i teraz przenosimy się do naszego studia w Operze Leśnej. Tam jest Mati Fuczyło, jeden z artystów, którzy dzisiaj wystąpią na deskach Opery Leśnej. Mati?
2: A ze mną w Radiu SK teraz nie kto inny jak Fukaj. No cześć, witaj.
3: Witam serdecznie.
2: Jeszcze niedawno sceny głównie rapowe, teraz jednak nieco inna scena, Top of the Top Sopot Festival, Opera Leśna. Czy to jest coś, co nieco cię onieśmiela na przykład?
3: No właśnie nie za bardzo. Głównie ze względu na to, że nigdy w życiu nie widziałem żadnego festiwalu w Sopocie, nigdy nie oglądałem. I tak szczerze powiedziawszy, jestem, no ile w tym momencie, 4,5 godziny przed występem i też nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale wiem, że mam zagrać z Golcami, co mnie bardzo cieszy i dlatego tutaj jestem.
2: No właśnie, o tych Golcach to za chwilkę, ale powiedz mi, czy jako, że jesteśmy w Sopocie, czujesz już trochę taki letni klimat, to, że jeszcze wakacje są?
3: Jak najbardziej. My też bardzo dużo graliśmy w jakichś morskich, nadmorskich mieścinach w tym roku, więc jest mi to bliski klimat.
2: Mhm. Znamy twoje hity, ale powiedz mi, no właśnie, bracia Golec, Golec Orkiestra pojawia się obok ciebie. Tego chyba w bingo na ten rok nie było, co?
3: No to na pewno, myślę, że na żaden rok to nie było w bingo. Nie spodziewałem się jeszcze tego 2 miesiące temu nawet, ale fajnie, że to wyszło. To jest taka rzecz, którą naprawdę fajnie komuś opowiedzieć.
2: Masz jeszcze jakąś taką rzecz do odhaczenia z takich zaskakujących historii?
3: Liam Gallagher z Oasis na pewno.
2: Okej, no dobrze, no to czekamy na Oasis w takim razie. Fukaj w Radiu SK. Trzymamy kciuki za twój występ dziś.
3: Dziękuję pięknie, do zobaczenia.
4: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier Xerox Connect 500 arkuszy z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
11: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
10: O, a jednak?
11: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
10: No a kierunki?
11: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
12: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie przegap hitów! Teraz dwulitrowe napoje owocowe Tymbark w super cenie. 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
15: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
16: I po reklamie.
17: A

0: Tak właśnie brzmi wtorkowe popołudnie na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz. 6 minut nam do 17 zostało. To Fastboy i Music Sounds. Nowość na naszej antenie. A mam nadzieję, że nowością u was nie jest to, że przed 17 zamykacie laptopa albo na przykład zamykacie drzwi na klucz i po prostu ruszacie do domu z pracy. Tego wam życzymy.
1: Po 17 będziemy oczywiście grać nadal najlepsze hity, ale też sprawdzimy, co dzieje się w Operze Leśnej, gdzie dziś już bursztynowy słowik znajdzie swojego nowego właściciela i być może trafi do kogoś, kogo doskonale znacie z anteny Radia SK. Wszystko to sprawdzimy, więc zostańcie.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Trwa super start tygodnia. Do środy winogrono jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Zrób słodkie zapasy. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Uwaga, Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optics z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optics przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optics i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
12: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
19: Magda Szewczuk. Na siedleckich ulicach trwa przybudowa zatok autobusowych. W wielu miejscach mamy zwężenie jezdni. Zachowajcie ostrożność. W nocy temperatura w Siedlcach spadnie do zaledwie 12 stopni. Jutro będzie pogodnie. Na termometrach maksymalnie 22 kreski.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
10: SK. Summer.
7: To jest wasz codzienny przegląd najlepszych letnich imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. No i doskonale wiecie, że największa impreza w kraju trwa aktualnie w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Za chwilę ciąg dalszy wrzuć na luz na żywo z Sopotu, a teraz sprawdzam, co jeszcze ciekawego się dzieje. Wrocław też będzie bardzo wakacyjny pod koniec tego tygodnia, bo tam zatrzyma się tegoroczny festiwal Erste Letnie Brzmienia i to będzie już przedostatni przystanek tej imprezy. W piątek na scenie pojawi się m.in. Julia Wieniawa, bracia Kacperczyk czy Vito Bambino, a w sobotę zagra Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W pierwszy weekend września zakończenie letnich brzmień w Poznaniu. Ale wtedy ciekawie będzie też w Białymstoku. 4 i 5 września dla ciebie festiwal i wielkie gwiazdy na scenie, jak na przykład Mata, PZ, Miu, BDOS czy Bledka.
10: Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
20: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
7: Amerykański samolot wylądował w Rosji. Według nieoficjalnych doniesień stacji CBS News to szef CIA John Ratcliffe składa wizytę w Moskwie. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty. Trwa największa muzyczna impreza tego lata, mowa o Top of the Top Sopot Festival. Dziś rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam z Eski. Na miejscu jest też znane wam z anteny Mati Fuczyło.
21: W tle słychać próby, bo jesteśmy już w Operze Leśnej w Sopocie, a konkretniej mówiąc w strefie Radia SK, do której można zaglądać będąc na miejscu, ale można też zaglądać do mediów społecznościowych Radia SK. Tam to wszystko też pokazujemy.
7: A na antenie również prosto z Sopotu łączą się z nami nasi prezenterzy Kasia i Hanę.
22: Oczywiście, że się łączymy.
23: Łączymy się i do tego mamy bardzo ważną i przyjemną wiadomość. Uwaga, jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia, 17. 2 minuty.
22: Chciałem zrobić jak takie fale morskie z radości. No chciałem, tak, ale rozpoznałaś, dobrze. Wspaniale. No to może będziemy się dalej dobrze bawić w kolejnej godzinie z hitami na czasie. Wrzucamy na luz Kasia Węsierska.
23: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Starlights. No my jak te satelity krążymy po Sopocie. Teraz jesteśmy z Kasią Mesierską w Operze Leśnej, gdzie zaparkował nasz kamper. Wrzucamy na luz, łapiąc ostatnie dni wakacji, a Sopot ku temu bardzo dobrą miejscówką jest.
1: No ja muszę zdradzić kulisy, dlatego że przed nami stoi słoik zupy rybnej. Nad morzem jesteśmy, wiadomo było, że to się będzie musiało wydarzyć i przy okazji sprawdziłam, ile wydajemy jako Polacy nad polskim morzem na jedzenie. Uwaga, od 108 do 250 zł za osobę, za wyżywienie, za cały dzień.
0: Za dzień? Jejku, to są bardzo duże pieniądze.
1: No, byłeś nad polskim morzem, ceny gofrów widziałeś, ceny zupy rybnej widziałeś, to zdecydowanie wiele wyjaśnia. Oczywiście, jeżeli ktoś decyduje się na pobyt z wyżywieniem nad polskim morzem, no to wiadomo, że jest taniej. I uwaga, jest dobra informacja dla tych, którzy płaczą z powodu końca wakacji. Taniej zaczyna być nad polskim morzem we wrześniu.
0: Po sezonie oczywiście. I ja tym bardziej cieszę się, że ta zupa rybna, która tutaj się u nas pojawiła, to jest zupa zafundowana przez naszego szefa.
1: I po premii w tym roku.
2: Radio SK. Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do środy płyny do naczyń Fery aż 30% taniej. Tylko 8,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Zaplanuj porządki, zaplanuj zapasy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.

0: podejrzewam, że gdyby Sienna Spire występowała w konkursie obursztynowego słowika, to miałaby naprawdę bardzo duże szanse, żeby go zdobyć. Pozdrawiamy z Sopotu, wrzucamy na luz Kasia Mięsierska, Michał Hanczak.
1: Ale dzisiaj ośmioro wspaniałych zawalczy właśnie obursztynowego słowika na scenie w Operze Leśnej w Sopocie, ale nie tylko wy będziecie decydować o tym, do kogo ten słowik trafi, ale też w tym roku jury. Z którym to jury rozmawia Mati Fuczyło.
2: Kasia Nosowska, Luke i Smolik. Zacznę od Kasi Nosowskiej. Jakie to uczucie oceniać tych, którzy właśnie na tej scenie pojawiają się regularnie razem jako artystka? To na pewno dodatkowe uczucie, prawda?
3: Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie.
4: To jest duże wyzwanie. Kiedy tak naprawdę dotarliśmy do tego momentu, to już jest dzisiaj, to pomyślałam sobie, że chyba musiał mi odjąć rozum, że się na coś takiego w ogóle zgodziłam. Więc jakby będę starała się bardzo rzetelnie i serdecznie po prostu podejść do całego wydarzenia. Natomiast no nie ukrywam, że w przyszłości bardzo poważnie się zastanowię, bo to nie jest wdzięczna rola.
5: Bo jak ocenić muzykę? Ona się wymyka takim oczywistym kryterium oceny. Można jedynie to poczuć, ale faktycznie jest tak, że sporo osób, które wystąpią dzisiaj, ja osobiście znam. To wrzuca zupełnie inny pryzmat, a przecież jego nie powinno zupełnie być w czymś takim. Potem musimy się spotkać i po prostu w windzie i sobie zajrzeć w oczy. Trudna sprawa.
2: Luke, zakładam, że i ty znasz bardzo wiele osób z tych, które dziś na tej scenie zaprezentują swoje umiejętności.
6: No, Andrzej i Kasia są w czerni, ja jestem teraz w bieli, więc muszę powiedzieć, że to jest super, w ogóle to jest mega, tak się cieszę. No, ale tak szczerze, to prawda jest taka, że wszyscy żyjemy w takim bardzo dużym pędzie, tyle się dzieje, jest mnóstwo tych zaproszeń, różnych fajnych sytuacji. Ja jeszcze w ogóle tu mieszkam, w którym mieście, więc dla mnie to w ogóle, wiecie, dosyć, no podjadę do opery, posłucham muzyki, super, nie? A rzeczywiście to jest, no, wielkie wyzwanie.
0: Wielkie wyzwanie, zwłaszcza, że w tym konkursie dzisiaj biorą udział dobrze nam znani i lubiani, m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz.
1: Jest też m.in. Oceana, wszystko to będziecie mogli zobaczyć też w naszych mediach społecznościowych, bo jesteśmy dzisiaj na top of the top festiwalu i bursztynowego słowika będziemy śledzić na pewno.
7: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Kurze z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
3: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
4: Volkswagen.
5: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Przyszło miło, fly high na zakończenie godziny 17 w Radiu SK. 18 oznacza, mam nadzieję, dla was wolne.
1: I mam nadzieję, imprezkę, którą spędzicie w towarzystwie Rafała Adamczaka, który za chwilę przejmuje stery i będzie wam grał hity na czasie. Co więcej, jeszcze ma Tysiaka i chętnie go odda. Szczegóły na sk.pl.
0: A my się jutro znów słyszymy z Sopotu, żeby godnie pożegnać wakacje 2026.
1: Kasia i Hany, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
7: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
11: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
16: Magda Szewczuk, cały czas z ruchu wyłączone jest rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej. W Siedlcach mamy objazdy. Na termometrach w Siedlcach w nocy tylko 12 stopni. I jutro powinno być słonecznie. W środę synoptycy zapowiadają do 22 stopni.
15: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
17: SK. SK. Summer.
18: City. SK zna się na imprezkach. Wiemy, gdzie wyskoczyć, żeby potem mieć dobre wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zaczynamy SK Summer City. Bardzo dobre wspomnienia na pewno będą mieli ci, którzy są teraz w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. W Operze Leśnej szykuje się zacięta walka o bursztynowego słowika. Szansę na tę statuetkę ma m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Emo i Sarsa. Impreza potrwa do czwartku, a SK jest na miejscu. Zaglądajcie koniecznie na naszego Instagrama. A w weekend widzimy się w Mielcu i Starachowicach, bo właśnie tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Zacznijmy od Mielca. W sobotę zagra Michał Szczygieł i Grupson, a w niedzielę m.in. Agnieszka Chylińska. A co ciekawego w Starachowicach? Też gwiazdy na scenie. W sobotę Jank, Igi i Fukaj, a w niedzielę Skolim, Bryska i zespół T-Love. Wstęp darmowy.
17: SK. SK. SK. Summer City.
9: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Chcą oddać hołd ofiarom, ale jednocześnie zaapelować o zdecydowaną reakcję, by do podobnych tragedii już nie dochodziło. W miejscu wypadku na ulicy Solnej w Krakowie właśnie rusza godzina ciszy. To akcja zorganizowana przez aktywistów, którzy, jak mówią, nie chcą bać się chodzić po chodnikach. Akcja strażaków na poznańskim Antoninku. Walczą z ogniem, jaki wybuchł w hucie szkła. Pali się poszycie dachu jednego z budynków. W akcji 9 strażackich zastępów nie ma poszkodowanych.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
9: SK Sport News.
18: Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Polki na razie mają na koncie 2 wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek jednak mocno zaskakują podczas tego turnieju. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Blisko 3,5 miliona dolarów. Tyle kosztowała piłka, którą Diego Maradona strzelił słynnego gola na mundialu w 1986 roku. Organizatorzy szacowali jednak, że uda się ją sprzedać za 10 milionów dolarów.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
17: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
18: W Radiu SK same przyjemności, godzina 18, pora rozpocząć kolejną wakacyjną imprezkę z hitami na czasie na lato, no bo przecież i wakacje, i lato jeszcze trwają. Kuba i Kuba, stygnie lato, no i trudno się nie zgodzić, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie!

11 po 18 to jest wakacyjna imprezka w Radiu Łezka. Słuchajcie, jak mi powiecie, na jakim etapie są wasze przygotowania i wasze wyprawki. Ha, nie, nie do szkoły, nie do szkoły, ale na wakacje, bo może ktoś w ostatnim momencie jeszcze gdzieś wyjeżdża, może gdzieś wylatuje. I jak wy mi o tym opowiecie i nagracie taką głosówkę z tych waszych przygotowań do jeszcze wyjazdu bądź wylotu na wakacje, to ja wam do walizki wrzucę eskową koszulkę, taką, wiecie, z napisem cześć na piersi, takim dumnym eskową czcionką pisanym. No to czekam na głosówki na naszym messengerze. No dobra, gdyby jednak wam już tylko wyprawka do szkoły albo na uczelnię została, to też się nią możecie pochwalić. Ja to wszystko ocenię, co wy mi nagracie i na pewno komuś taką koszulkę oddam. Oddawał wam będę też najlepsze na lato hity na czasie w wakacyjnej imprezce. Of Monsters and Men, Little Dogs, tak będziemy grać teraz w Radiu Łezka, a później ten, którego bardzo lubicie i który jest naszym dobrym znajomym, bo przegrywa nam Eska Live Remix w każdy weekend u nas w SC i w specjalnym streamie Eska Live Remix, który w eskowej apce czeka. Armin Van Buuren u nas będzie z Saszą Everlasting.

0: Dawid Podsiadło na błysk w wakacyjnej imprezce w Radiu Łezka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście po wypoczynku urlopowym, po waszych jakichś harcach wakacyjnych, to wasze głowy też są odpowiednio wysprzątane. Najlepiej właśnie na błysk. 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem o wasze wyprawki wakacyjne, urlopowe. Kto jeszcze gdzieś śmiga? Jak to wszystko wygląda? Jak te wasze przygotowania? Może w takim ostatnim momencie wakacji, ale o te szkolne wyprawki też pytałem. Jak to wszystko wygląda? Przyszło kilka głosówek na naszą messengerową skrzynkę, ale ujęła mnie ta od Pawła.
1: Były Pieniny, były Mazury, były Bieszczady. Teraz zostanie tylko pracować i czekać do grudnia. Ale wiecie co? Mam taką znajomą, która w poniedziałek leci do Turcji. Pierwszy raz lot samolotem, pierwszy raz za granicę. A wiem, że was słucha, więc dla niej taka koszulka byłaby super prezentem na wyjazd. Pozdrawiam, Paweł.
0: No właśnie, nie dla siebie, tylko dla znajomej, która no na pewno to przeżywa, bo pierwszy lot samolotem zawsze się przeżywa, prawda? Więc dla tej znajomej, Pawła, szkoda, że nie wiemy, jak ma dziewczyna na imię, ta specjalna jaskowa koszulka z napisem cześć na piersi w prezencie. No to jak się ta znajoma w Turcji zaprezentuje w takiej koszulce? Fantastycznie. Paweł, załatwiłeś to swojej kumpeli, już możesz do niej dzwonić, że taką koszulkę ma.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie przegap hitów. Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.

0: Lego. Lego.
1: Mam nadzieję, że w was po całym dniu, pewnie pełnym różnych wyzwań, jest nadal tyle mocy i tyle energii, ile w tym numerze od Shakiry. La la la, za nami w wakacyjnej imprezie 19 minut pozostało do godziny 19, po której ja będę dla kogoś z was miał już tysiaka i jeszcze zestaw fajnych gadżetów do tego, pod warunkiem, że wy na sk.pl powiecie mi, napiszecie mi dokładnie, w czym chcielibyście zostać mistrzem i dlaczego właśnie w tym. Jeżeli jest to coś unikatowego, oryginalnego, wyjątkowego, a może wręcz przeciwnie, czujecie, że jest to dziedzina, w której może być wielu mistrzów, ale wy z jakiegoś wyjątkowego powodu będziecie najlepsi, no to śmiało. SK.pl tam dajecie znać w tych właśnie swoich mistrzowskich sprawach. W naszej kasie tysiak czeka i on znajdzie swojego właściciela bądź właścicielkę już po godzinie 19. A za chwilę, nieco wcześniej, na pewno wszyscy będziecie właścicielami emocji, jakich dostarczy nam numer Homewrecker. To oczywiście numer od naszego dobrego znajomego, który nazywa się Ząb. Tak wam zagram w imprezce w Radiu SK.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Zrób słodkie zapasy. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

bez przerwy to coś, bez przerwy to coś. Jeżeli wam się wydaje, że w kółko robicie to samo i wasza codzienność też wygląda tak samo, no jak się okazuje, można do tego podejść pozytywnie i mam nadzieję, że wasz świat teraz się tak trochę bujnął w rytm tego numeru, który wam zagrałem w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. To White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. 4 minuty będzie 19 po 19, tyś jak wpada w czyjeś ręce, obiecuję.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do środy płyny do naczyń Fery aż 30% taniej. Tylko 8,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Zaplanuj porządki, zaplanuj zapasy.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.

0: 22 99 99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siedlce, nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
3: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
4: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
5: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
4: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
3: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
6: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić! Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
9: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: A tyle się dzieje w tej muzyce w Polsce w ostatnim czasie, że ho, ho, ho, top of the top. Sopot Festival to jest wydarzenie, które w Sopocie, w którym tak naprawdę uczestniczy cała Polska i my, Radio SK, również na miejscu jesteśmy. Są nasi ludzie. Teraz już łączymy się z Michałem Hanczakiem. Halo Michał, halo, halo.
13: Cześć Rafał, cześć słuchacze i słuchaczki imprezki. Festiwal w Sopocie to jest naprawdę cała gama emocji. Nie tylko gama muzycznych dźwięków, ale emocji przede wszystkim, no bo wczoraj mieliśmy na przykład koncert Top of the Pop, czyli koncert pełen radiowych hitów, które śpiewała cała Opera Leśna, więc było imprezowo. Ale było też bardzo wzruszająco za sprawą koncertu ku pamięci Stanisława Sojki. A co dzisiaj? Dzisiaj to się włączy niektórym rywalizacja, bo dzisiaj konkurs o legendarną nagrodę, czyli o bursztynowego słowika. Nagrodę, którą każdy artysta chciałby mieć na swojej półce, a dziś ten słowik poleci w ręce albo Ani Karwan, albo Kasi Sienkiewicz, albo Jeremiego Sikorskiego, a może Kuby i Kuby, a może jeszcze innego wykonawcy, który w tym konkursie startuje. Jest ich kilkoro, no i za wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki. Wcześniej koncert pod tytułem Otwarta Scena, czyli koncert, który pokaże, że muzyka naprawdę potrafi łączyć, bo na scenie chociażby Fukaj i Golec Orkiestra razem. No, będzie się działo dzisiaj wieczorem w Sopocie. Zerkajcie między innymi na nasze sociale, bo tam pokazujemy wam, jak to wygląda i na scenie, i za sceną.
12: Matko jedyna, Golec Orkiestra i Fukaj razem na scenie, to się będzie działo. Ja wiem, że Fukaj między innymi na SK Music Tour w najbliższy weekend w Starachowicach, gdzie się na pewno również spotkamy, ale wracając do konkursu i bursztynowego słowika, ja mam swojego faworyta, raczej faworytkę, ale nie powiem, nie powiem.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: SK.
14: Imprezka.
12: Za to powiem, że już za chwilę komuś 1000 złotych oddam, jeżeli napiszecie mi na sk.pl, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. No i zagram na lato hity na czasie. Purple Disco Machine będzie teraz już Temper City Self-Aware. Rafał Adamczak, witajcie.

0: To już kwadrans po godzinie 19. Eben Heart, wakacyjne imprezy za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A zastanawialiście się kiedyś, gdzie możecie spotkać kapitana? Kapitan może być w żegludze morskiej oczywiście, kapitan może być w samolocie, kapitan może być drużyny, kapitan może być w wojsku, w kosmonautyce, o, też może być kapitan, jak się okazuje, w straży pożarnej może być kapitan, ale kapitan to może być też tytuł nowego numeru od Sanach i to jest tytuł nowego numeru od Sanach, który teraz wam zagram w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Sanach na stadionach, finał tej trasy. Już 4 września w Warszawie na

0: W wakacyjnej imprezie w Radiu SK Zalia Tylko Kochaj Mnie. Artystka na pewno pojawi się na Top of the Top Sopot Festival ostatniego dnia tego wydarzenia, czyli w czwartek, 27 sierpnia. Wtedy się zaprezentuje ponownie. Mówię ponownie, bo już wczoraj nam się zaprezentowała pierwszy raz. I jak wspomnienia?
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: A teraz sobie porozmawiamy o byciu mistrzem z Ewą. Dzień dobry wieczór, Ewo.
2: Dzień dobry wieczór.
0: Tak sobie przeglądam twoje zgłoszenie, które zostawiłaś na sk.pl i już w pierwszym zdaniu sytuacja wydaje mi się bardzo skomplikowana, bo napisałaś, że marzysz, żeby zostać mistrzem w dziedzinie sugar craftingu. O co chodzi, z czym to się je i chyba rzeczywiście, czy to można zjeść?
2: No właśnie to, dokładnie można zjeść. I sugar crafting jest to dziedzina dekoracji tortów, wykonywania dekoracji ozdób z masy cukrowej. Czyli można powiedzieć z tak zwanej jadalnej plasteliny.
0: A co oryginalnego ty już zrobiłaś? Jaką oryginalną ozdobę, jaką oryginalną figurkę?
2: Ojejku, było tego troszkę. Już 10 lat się tym zajmuję.
0: Czekaj,
2: był
0: teraz...
2: Venom na przykład.
0: Co ty mówisz, naprawdę?
2: Naprawdę.
0: A samochód? Tak strzelam.
2: Były.
0: A bohaterowie Psiego Patrolu?
2: O matko, to jest never ending story.
0: Tak czułem, ale poczekaj, bo ty idziesz dalej tutaj w tym zgłoszeniu, piszesz, że naprawdę chcesz być mistrzynią i jeszcze tutaj wchodzą w grę figurki grawitacyjne i chcesz się nauczyć robienia, uwaga, to dokładny cytat, człowieków. Co to są figurki grawitacyjne na torcie? No bo to, że tam człowieka chcesz zrobić, no to wiadomo, to jakąś figurkę fajną.
2: Figurki grawitacyjne to są takie figurki, na przykład, nie wiem, miś stojący na rękach.
0: Albo
2: na jednej nodze. Coś w tym stylu.
0: Czyli figurkę człowieka tak. Można też, idąc dalej, połączyć z figurką grawitacyjną i to może być łysy Zeski stojący na rękach na przykład, nie?
2: Może być. Jak najbardziej. Myślę, że dałoby się to ogarnąć.
0: Ale żeby się tego nauczyć, to naprawdę są jakieś szkolenia, czy to trzeba samemu jakoś ogarnąć, nie wiem, od znajomych, którzy w branży już siedzą, czy jak to się robi?
2: No, chciałabym właśnie podnieść swoje kwalifikacje, korzystając z jakichś szkoleń.
0: Okej, słuchaj, to jak ty mi obiecasz, że w takim razie spróbujesz tego łysego Zeski stojącego na rękach na torcie umieścić. Nie no, żartuję sobie. Ale ode mnie oczywiście wsparcie mega od całej Zeski również. 1000 złotych jeszcze dla ciebie, żebyś mogła oczywiście się z tego wszystkiego podszkolić i gadżety od TEP Edukacja dla ciebie w prezencie.
2: Super, łysy Zeski będzie.
0: No, ale to koniecznie stojący na rękach, pamiętaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: Jak wy też tak chcecie, to zapraszam. Powiedzcie nam, napiszcie, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego w tym na sk.pl.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Nie przegap hitów! Teraz 2-litrowe napoje owocowe Tymbark w super cenie. 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2+1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: i po reklamie.

Tate McRae, Just Keep Watching, prosto z filmu Formuła 1. 12 minut i będzie godzina 20 już. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak? Jeszcze wakacje. Ja nie wiem dlaczego po mojej rozmowie z Ewą, która przed chwilą miała miejsce u nas w SC, jakoś bardzo się niektórym spodobało i was uchachało z określeniem łysy zeski. No co zrobić? No, co zrobić? Natury nie oszukasz, no. Artemas muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie MJ Deli, a po godzinie 20 znowu będę miał dla was prezenty. Jakie? Zostańcie z nami.

Ale to jest dobra nówka, sztuka na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme już za nami. 7 minut i będzie godzina 20 odnośnie tych prezentów, które będę miał dla was po godzinie 20. No to zagram teraz w otwarte karty jeszcze ten weekend wakacyjny najbliższy 28-29 sierpnia. Komuś z was zorganizuję podwójne zaproszenie na Sunset Square. Kto chce, kto chce. Takie zaproszenie jest do wzięcia, tylko przekonajcie mnie w głosówce, dlaczego wy je ode mnie powinniście dostać.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Trwa super start tygodnia. Do środy winogrono jasne aż 58% taniej.

0: światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: SK. SK.
6: Magda Szewczuk, tym razem mam dla Was sportowe propozycje. Już najbliższą niedzielę, czyli 30 sierpnia, w Siedlcach odbędzie się 17. edycja biegu siedleckiego Jacka. Półmaraton startuje o 8, natomiast tradycyjny bieg na 5 km rozpocznie się o 11. Uwaga kierowcy, mniej więcej do południa w niedzielę spodziewajcie się sporych utrudnień na ulicach Siedlec. Natomiast już 6 września nad malowniczym zalewem Niewiadoma, niedaleko Sokołowa Podlaskiego, odbędzie się bieg przełajowy Sokołowska Runda. Szczegóły znajdziecie w naszym portalu siedlce.sk.pl. 13 września nad zalewem Muchawka w Siedlcach odbędzie się Onkobieg. Informacji o siedleckim Onkobiegu również szukajcie w naszym portalu.
5: SK. SK. Summer
7: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Ale się dzieje. Top of the Top Sopot Festival. To wydarzenie trwa. SK tam jest, tam są nasi ludzie. No i pamiętajcie, że dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj walka o bursztynowego słowika. O nagrodzie będą decydować widzowie, słuchacze, fani artystów, ale też jury. Jury, w którym jest doskonale Wam znana artystka Kasia Nosowska.
10: To jest duże wyzwanie, kiedy tak naprawdę dotarliśmy do tego momentu, to już jest dzisiaj, to pomyślałam sobie, że chyba musiał mi odjąć rozum, że się na coś takiego w ogóle zgodziłam, więc jakby będę starała się bardzo rzetelnie i serdecznie po prostu podejść do całego wydarzenia, natomiast no nie ukrywam, że w przyszłości bardzo poważnie się zastanowię, bo to nie jest wdzięczna rola.
9: Z Kasią Nosowską rozmawiał nasz człowiek Mati Fuczyło. Pamiętajcie, że my to wszystko też relacjonujemy w naszych socialach. Jeżeli chcecie się poczuć no tak, jakbyście byli w Sopocie, to koniecznie zaglądajcie chociażby na naszego Instagrama. Poza tym jest też specjalna strefa, która na miejscu na Was czeka na Placu Zdrojowym. Tam można wziąć udział w atrakcjach, które dla Was przygotowaliśmy. Dzisiaj było karaoke, a jutro od 23 będzie Silent Disco. Wstęp jest wolny, ale tylko dla tych, którzy mają już na swoich telefonach apkę Radia SK.
5: Imprezka.
9: A ja znam już takich, którzy w te wakacje przekonali się, że warto mieć apkę Radia SK na telefonie, bo dzięki temu SK można słuchać wszędzie, można zabierać nas na wynos, nawet na drugi koniec świata. Bilety na Sunset Square w tej godzinie ode mnie do wzięcia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Siedlce.
2: Aj.
3: Fonsi!

0: polski klasyk, który pozostanie zawsze na czasie. Eminem i Rihanna The Monster w wakacyjnej imprezie w Radiu SK 13 po 20. Widzę, że w Sopocie impreza już trwa. Scena gra, nawet się zrymowało, ale kto z nami, kto z Eską, kto z imprezką, ten też niech, mam nadzieję, że nie narzeka. Ja mam dla was zaproszenia na Sunset Square, podwójne takie zaproszenie. No i zadanie było takie, żeby mnie przekonać, że te wejściówki się akurat wam najbardziej należą. Wpadła głosówka od Kamili na naszego eskowego Messengera.
1: Hello, hello, hello. A więc tak, dlaczego ja powinnam dostać zaproszenie na Sunset? Kurczę, no dlatego, że uwielbiam słońce. Znaczy tak ogólnie, to tak bez żartu, tak szczerze, to dlatego iż, że ja myślę, że słucham was bardzo długo i że uwielbiam z wami tutaj współpracować pod względem takim, że nagrywać się do was nie tylko, ale prawda jest taka, że nie mam kiedy nawet wyjść ze swoim przyszłym mężem, jak już kiedyś wspominałam, bo sobie, że mamy wesele za 7 miesięcy i 28 dni już. I nie mamy kiedy nawet wyjść, bo mam taką pracę, że niestety, więc po prostu przez to bym bardzo chciała wygrać te wejściówki. Pozdrawiam serdecznie całe Radio SK i życzę udanego wieczoru i buziaczki.
0: Buziaczki, buziaczki. Kamila, jak ci w tym samochodzie huczy wszystko? Boże. Nie, no dobre argumenty, nie ukrywajmy, dyskusyjne, ale ten szczery uśmiech, tym Kamila mnie ujęła. Kamila, bierzesz swojego przyszłego męża i bawicie się na Sunset Square.

0: Wakacyjna imprezka w Radiu SK. Kaigo i Max Macnom. Take Me Back, tak nazywa się ten numer. To jest też nowość na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. Miłośnicy przygód i kolei, tras kolejowych, takich oryginalnych, doskonale wiedzą, że Szwajcaria słynie z tych chyba najpiękniejszych w Europie. Jeden z tamtejszych pociągów zabiera nas w podróż przez alpejskie szczyty, lodowce, doliny, historyczne miasta. To jest ponad 120 km, 196 mostów na trasie, 55 tuneli i oficjalnie ta trasa uznana jest za najpiękniejszą trasę kolejową Europy. A jak to jest u nas? No wiadomo, że jak wszystko idzie dobrze i po maśle i zgodnie z rozkładem, no to jest fajnie, ale czasami zdarza się, że pociąg ma problem z tym, żeby o czasie już przyjechać na stację, albo z tej stacji odjechać, albo dojechać na stację końcową, a jak gdzieś utknie w polu po drodze, no nie wiadomo, o której ruszy. Albo w zimę ogrzewanie nie działa, albo latem klimatyzacja. A zdarzyło mi się nawet, że miejsce, które wykupione było, zarezerwowane, zapłacone, żeby nie było, w ogóle w pociągu nie istniało.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Trwa super start tygodnia. Do środy mięso mielone z szynki wieprzowej Olewnik, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.

To Don't Want Your Love, Ilenium i Eligodin w Radiu SK. W wakacyjnej imprezce u nas hity na czasie na lato. Lato, które powoli, powoli chce odejść, ale my tak łatwo lata nie wypuścimy, prawda? Kto był na 11 dni temu dokładnie na krakowskim koncercie Sanach? Ręka do góry. Bo Sanach napisała w internetach, że Stadion Krakowski odpowiednio ochrzczony. Rzeczywiście tak się działo. No jak patrzę na fotki, to widzę, że było super, ale pamiętajcie, że szykuje się finał trasy Sanach na stadionach, to już niebawem, bo 4 września na stadionie PGE Narodowy w Warszawie i tam na pewno ten numer, który ja wam teraz zagram, bo to no nie najnowszy kawałek od Sanach, ale ten jeden z nowszych jest. ITP, ITD i Sanach już teraz w naszej imprezce.

Te wakacje się kończą, ale mamy już powód doskonały do tego, żeby czekać na kolejne, bo jak kolejne będą się rozpoczynać i będzie opener, no to na openerze będzie i on. Pierwsza ogłoszona gwiazda tego festiwalu, tego wydarzenia, właśnie Tame Impala, który z numerem Loser pojawił się w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 5 minut i będzie 21. Za punktualnie o 21 oczywiście rozpoczniemy kolejną godzinę imprezkowania. Będzie Dawid Podsiadło na błysk, a to co się dzieje w Sopocie, to że możecie śledzić w telewizji to jedno, ale dwa, możecie też śledzić zaglądając, spoglądając na Sopot z tej mniej oficjalnej strony, chociażby w naszych social mediach i na naszym eskowym Instagramie.

0: śniadaniówka.
1: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Trwa super start tygodnia. Do środy winogrono jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Zrób słodkie zapasy. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
8: Eska. Eska. Summer.
9: Magda Szewczuk, końcówka wakacji to dobry czas, żeby nadrobić kinowe zaległości. Zaczynamy od propozycji dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu do kin w Siedlcach możecie wybrać się m.in. na animację Toy Story 5. Na ekranach siedleckich kin nadal także Psi Patrol i Dinozaury oraz Minionki i Straszydła. Najmłodsi do kina mogą wybrać się również na film familijny Księga Pustyni. Na ekranach siedleckich kin także przedpremierowo Ekipa Zwierzaków. Nieco starsi widzowie mogą wybrać się m.in. na amerykańsko-brytyjską produkcję Buntownik w roli głównej Jason Statham. Na ekranach siedleckich kin także film Koniec ulicy Dębowej, a szczegółowy repertuar na stronach siedleckich
8: SK. SK. SK.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Imprezka. Może to była mała obietnica, ale jak obiecałem, że o 21 odpalimy kolejną godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania, to się z tej obietnicy wywiązuje. Dawid Podsiadło na błyska, potem Ed Sheeran, Bibi Rexha i David Guetta. Tak rozpoczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: kto zmęczony, ten powie, że o, tak późno, a oni tak grają. Ale to jest właśnie to, kiedy przypływa nam energia, a o tę energię chodzi. Think About Us, tak nazywa się ten numer, to Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bask Camp już za nami w wakacyjnej imprezce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A ja wam teraz zagram hit, który ma już 4 dni. 4 dni ma! Czujecie to? 21 sierpnia była premiera taka oficjalna tego kawałka, czyli taka nówka, sztuka pachnąca. Kawałek nazywa się One Day in Poland, a stoją za nim Francis i Sobel i to jest trzeci singiel, który zwiastuje autorski mixtape producencki Francisa. Wcześniej w ramach tej takiej geograficznej serii trochę ukazały się numery One Day in LA oraz Berlin 2026. A teraz do kompletu mamy jeszcze One Day in Poland. Adresatem tego numeru jest Polska, zdecydowanie. A klip już widzieliście? Polecam bardzo mocno. Ale jeżeli teraz klip ogląda się możecie, to róbcie głośniej SK koniecznie, bo u nas Francis i Sobel One Day in Poland.

Alex Morena i Passenger w Radiu SK w wakacyjnej imprezce 28 minut po godzinie 21. Słuchajcie, byliście kiedyś na dożynkach, ale takich prawdziwych, prawdziwych, serio. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, aczkolwiek czasami sytuacja na takiej imprezie, no mówiąc delikatnie, potrafi wymknąć się spod kontroli. Dożynki w mazowieckich Chorzelach zakończyły się dość nietypowym incydentem. Jeden z uczestników imprezy odjechał kombajnem, który był połączony ze sceną. Ruszając maszyną, zniszczył zadaszenie sceny, potem odwiedził między innymi stację paliw. Po co stację paliw? No ja się mogę tylko domyślać, wiadomo, co najczęściej kupuje się na stacji paliw, nie? Natomiast powiedzcie mi, no co robił kombajn na takiej imprezie, to się można domyślić, no bo dożynki może były elementem scenografii, ale dlaczego kombajn był połączony ze sceną? Jeżeli ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie to zadanie i tę zagadkę jest w stanie rozwiązać, to ja bardzo poproszę. Nie wiem, może tam po prostu była niezła młócka, czy jak.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: To Daria Zawiałów i Taco Hemingway, wcześniej Sombra, jeszcze wcześniej David Guetta między innymi, Would I Lie To You. No i proszę bardzo, kiedy zagraliśmy ten numer, od razu napisał na Messengerze Radek: a dzięki wielkie za tę nutkę, bo o nie myślałem akurat. No proszę, proszę, jak się ładnie wstrzeliliśmy. Ale wracając do tego, co się wydarzyło w Kożelach na Dożynkach, jak to gość odjechał kombajnem, zabierając ze sobą scenę, bo kombajn był przyczepiony do sceny. No i tutaj was zapytałem, jak myślicie, dlaczego kombajn był przyczepiony do sceny? I odezwał się Mariusz, który napisał: odnośnie tego kombajnu i sceny, no może nie jestem inżynierem, ale podejrzewam, że kombajn służył jako obciążenie, żeby sceny nie porwało, bo duże wiatry były. No może faktycznie jest coś w tym, ale totalnie mnie rozbroił i swoją teorią pozamiatał Szymon.
1: Siemanko, kombajn był doczepiony do sceny, ponieważ trzeba było jakoś zebrać publiczność. Pozdrowionka, cześć. Say, at least I did in my way.

Podobno rzeczą naturalną jest, że tak jakiś numer nam wpada w ucho, krótko mówiąc, podoba się i słyszymy go w wesce, albo sami sobie gdzieś tam włączymy, to wtedy albo udajemy, że jesteśmy wokalistą, wokalistką, bądź udajemy, że gramy nam wirtualnej gitarze, bądź perkusji. To są najczęściej takie wybierane instrumenty, te wirtualne. Podobno najrzadziej klawisze. Dlaczego? Bo podobno można robić przy nich największe wygibasy. No to nie będę ukrywał, w przypadku Sylwii Grzeszczak i jej najnowszej propozycji Mango, przed chwileczką cały numer zagrałem na wirtualnej perkusji. Nie dziękujcie! Nie dziękuję za te oklaski, które na pewno teraz się tam po drugiej stronie pojawiły. Słuchajcie, 6 minut zostało do godziny 22. Najwyższa pora, żebym wam przypomniał, że jutro też jest imprezka. Jutro w imprezce też oddam kolejne kardety na Sunset Square. Ta impreza 28-29 sierpnia, czyli już za chwileczkę, już za momencik na finał wakacji w Gdyni. Jutro oddam na pewno kolejną eskową koszulkę z napisem cześć, pisanym eskową czcionką na piersi. Taka koszulka też znajdzie swojego właściciela. Ale jutro też oddam kolejnego tysiaka i kolejny zestaw gadżetów dla kogoś, kto opisze na sk.pl, w czym chciałby być mistrzem i dlaczego akurat w tym. Więc moi drodzy, nie na Messengerze, nie SMS-owo, tylko właśnie na sk.pl w tej sprawie musicie zadziałać, żebym jutro mógł do was zadzwonić, a na pewno 1000 zł bardzo pomoże w rozwoju i w czymś, co oczywiście będziecie potem, mam nadzieję, kontynuować i rzeczywiście osiągać absolutny level mistrzowski. No to co, to jeżeli chodzi o nasze imprezkowanie wtorkowe, pora kończyć, ale tylko dlatego, żebyśmy jutro znowu mogli to zrobić. Fajnego wieczoru, fajnej nocy. Rafał Adamczak, dziękuję za dzisiaj. Cześć!

0: Eska.
1: Eska.
2: Summer. City.
3: Magda Szewczuk, jeszcze przed końcem wakacji warto wybrać się na zamek w Liwie w powiecie węgrowskim. Możecie tam obejrzeć m.in. wystawę broni białej. O szczegółach powie Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie.
4: Otworzyliśmy niedawno w wieży zamkowej wystawę kolekcji pana Krzysztofa Szczegłowa. To jest kolekcjoner, który przekazał do naszego muzeum swoją prywatną kolekcję, właśnie dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok. Dzięki temu darowi, bo przekazał to wszystko bezpłatnie, w naszym muzeum Zamek w Liwie jest obecnie posiadaczem największej kolekcji bagnetów w Polsce.
3: Szczegóły na stronie zamku w Liwie.
1: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Eska Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny Eski Siedlce. Dzisiaj m.in. spotkanie z Michałem Dziedzicem, nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce i informacje o tym, gdzie w naszej okolicy legalnie można zbierać grzyby. Będą również ciekawostki dotyczące lokalnego rynku pracy.
0: Eska Siedlce.
3: Na początek spotkanie z Michałem Dziedzicem, nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce, który powie, gdzie w okolicach Siedlec warto wybrać się na grzyby.
5: Wszyscy chyba czekamy z niecierpliwością, kiedy grzyby pojawią się w naszych lasach. Bardzo wiele osób w naszym regionie chodzi do lasu, zbiera grzyby. Jak to wygląda? Czy z państwowych lasów możemy legalnie te grzyby zbierać? Czy nikt nam za to mandatu nie wlepi?
6: Z lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Siedlce i w ogóle z lasów Skarbu Państwa wszyscy obywatele jak najbardziej mogą korzystać, mogą zbierać lasy i płody, inne płody runa leśnego. Jednakże tylko wtedy, jeżeli czynią to na własny użytek. Jeżeli chcielibyśmy zbierać grzyby do celów przemysłowych, sprzedawać na skupy czy jakiś, prawda, w inny sposób na tym zarabiać, no to już musimy podpisać z nadleśnictwem stosowną umowę. Jednakże jeżeli czynimy to tylko na własne potrzeby, możemy to spokojnie robić. Żaden mandat nam nie grozi.
5: Zatem jeśli tylko grzyby pojawią się w lasach, to myślę, że tych grzybiarzy ponownie mnóstwo się pojawi, ale to chyba dobrze, bo zbieranie grzybów to połączenie tak naprawdę i rekreacji, bo dużo chodzimy, ale też robimy zapasy na zimę, bo z grzybów można mnóstwo pyszności przygotować.
6: No oczywiście tak. Grzyby, zbieranie grzybów to takie dobry sposób na spędzenie wolnego czasu na powietrzu, na łonie natury i jak najbardziej do tego wszyscy leśnicy zachęcają. Jednakże jak to zawsze są dwie strony medalu. My również, wszystkie osoby, które korzystają z lasów, zbierają grzyby, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek, to znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi, i żeby nie było zbyt wielu właśnie świadectw ich obecności, no bo mamy różne sytuacje, czy to właśnie śmieci, ale zdarzają się również o wiele poważniejsze, jak na przykład pożary, zapruszenie ognia. Mimo że ostatnio popadało, no i ta ściółka wydaje się wilgotna, wystarczy kilka dni bez deszczu, aby znowu wystąpiło dość duże zagrożenie pożarowe i musimy, zbierając grzyby, o tym pamiętać, nie rzucać niedopałków, papierosów, no nie wjeżdżać oczywiście pojazdami silnikowymi do lasu, nawet jeżeli nie ma zakazu wstępu do lasu, to zakaz ten jest zabroniony wszelkim samochodom, motocyklom, quadom, wszystkim pojazdom silnikowym praktycznie. Zakazany jest na mocy ustawy o lasach i tutaj no prosilibyśmy, aby nie wjeżdżać do lasów, no bo również wjeżdżanie do lasów może przyczynić się na przykład do wybuchu pożaru. Rozgrzany samochód postawiony na, prawda, suchej polanie leśnej również może spowodować pożar. Także korzystajmy z lasu jak najbardziej, cieszmy się tym, że możemy zbierać płody runa leśnego, ale pamiętajmy również o tym, aby zostawić go w takim stanie, jak go zastaliśmy, i żeby szanować również jego mieszkańców, czyli zwierzęta, zachowywać się dość cicho, nie płoszyć niepotrzebnie zwierząt w nim mieszkających.
5: Dokładnie tak. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy gośćmi, przyroda nas gości, kiedy zaglądamy do lasu. Jak warto przygotować się do grzybobrania, bo No zdarzają się dość często przypadki, że ktoś gdzieś tam się zgubi, później są poszukiwania. Czy powinniśmy zabrać ze sobą na grzybobranie chociażby naładowany telefon, czy inne urządzenie, które nam pomoże się odnaleźć? Bo nam wszystkim wydaje się, że my znamy las, że potrafimy się po nim poruszać, ale przychodzi taki moment, kiedy widzimy jeden okaz grzybka, drugi, trzeci i nagle znajdujemy się 2 kilometry od tej znanej nam dróżki. Co w takiej sytuacji robić?
6: No tak, jeżeli znajdziemy dużo grzybu, to rzeczywiście bardzo łatwo stracenie orientacji w przestrzeni. No zdecydowanie naładowany telefon w dzisiejszych czasach to jest taka dość dobra i bezpieczna deska ratunku. Możemy zawsze się posiłkować, oczywiście o ile mamy zasięg. Jeżeli nie mamy zasięgu, no to wtedy pojawia się kłopot. Jednak mimo wszystko, nawet z naładowanym telefonem, radziłbym osobom zbierającym grzyby, aby trzymały się swoich znanych szlaków i ścieżek, tak aby zbytnio nie zbaczać. Bo może się zdarzyć różne sytuacje. Może zastać nas w lesie jakaś, prawda, ulewa, telefon zamoknie, czy no, chociażby nie będziemy mieli zasięgu i nie będziemy mogli z niego skorzystać. Także zdecydowanie radziłbym, żeby korzystać z miejsc, żeby zbierać grzyby w miejscach, które znamy. Oczywiście na takie grzybobranie należy również przygotować siebie samego, czyli dobrze się ubrać i wziąć niezbędne przybory. Właściwy ubiór do lasu jest bardzo ważny. Właściwe buty, wysokie, prawda. No odradzam zbieranie grzybów jednak mimo wszystko w jakichś klapeczkach, japonkach i innych tego typu butach, no bo w lesie występuje również sporo takich organizmów, owadów między innymi, które lubią nas ugryźć, przyczepić się do nas, czy zrobić coś jeszcze innego, na przykład kleszcze, mrówki i inne owady, także możemy być niemile zaskoczeni, jeżeli nie właściwie się ubierzemy do lasu. Oczywiście długie spodnie, prawda, tutaj też będą jak najbardziej korzystne. No do samego zbierania grzybów dobrze również zabrać wiklinowy koszyk, czy jakiś inny, przewiewną torbę, na przykład płócienną. To pozwoli nam, aby nasze grzyby, które zbierzemy, no nie stały się toksyczne, nic się z nimi nie stało, żeby były świeże i dobre do spożycia, no bo jeżeli będziemy przechowywać nasze grzyby na przykład w foliowych reklamówkach zbyt długo, no mogą zajść w nich jakieś pewne reakcje chemiczne, które spowodują, że jadalny grzyb już tym jadalnym po kilku godzinach w foliowej reklamówce nie będzie. No i oczywiście jakiś nożyk, jakieś narzędzie ewentualnie do wycinania czy grzybów, chociaż nie jest to oczywiście konieczne. Ważne również jest przy zbieraniu grzybów, aby szanować grzybnię, aby nie odsłaniać jej. Oczywiście to, jak wyrywamy grzyba, nie ma takiego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby nie odkrywać zbytnio ściółki leśnej, nie grzebać tam, prawda, w niej zbyt intensywnie i nie odsłaniać grzybni, która bardzo łatwo pod wpływem promieni słonecznych, no i ogólnie odsłonięta, po prostu wysycha. Także musimy zwrócić na to również szczególną uwagę.
5: I teraz przechodzimy do tego najprzyjemniejszego, czyli zbieramy grzyby, mamy już odpowiedni koszyk, najlepiej wiklinowy lub inny przewiewny, mamy nożyk i idziemy zbierać grzyby. I tutaj na grzybach też podobno każdy z nas się zna, bo zwykle z rodzicami, z dziadkami wychodziliśmy już do lasu i wydaje nam się, że my znamy się na grzybach. Czy faktycznie tak jest, że my się wszyscy znamy na grzybach i potrafimy te grzyby jadalne od trujących odróżnić i czy to na pewno jest takie proste i oczywiste?
6: No niestety, jak pokazują właśnie komunikaty prasowe, medialne, co roku na naszym terenie naszego kraju zdarza się no, wiele przypadków zatruć grzybami. Czyli znaczy to, że jednak nie do końca znamy się na tych grzybach, albo nam się wydaje, że się znamy i właśnie to nas gubi. No tutaj stara rada, którą wszyscy powtarzają, czy zarówno leśnicy, jak i inne osoby, które mają z grzybami do czynienia, to jest no, stara zasada mówiąca, że zbierajmy tylko te grzyby, których jesteśmy na 100% pewni, że są jadalne. Druga zasada mówi, że zdecydowanie trudniej zatruć się grzybami, które mają hymenofor, czy prawda, ten spód kapelusza w formie gąbeczki. No jest to również też dość dobra zasada, jednakże no, możemy się zatruć również grzybami, które mają gąbeczkę zamiast blaszek. No to są dwie takie podstawowe zasady, których należy przestrzegać. Myślę, że ta pierwsza jest najważniejsza, czyli jednak zbierajmy zawsze te grzyby, które znamy. Jeżeli nie znamy grzybów, to możemy polegać na wiedzy innych doświadczonych osób lub no, instytucji, które się tym zajmują. Między innymi można swoje wątpliwości zgłaszać na pewno do sanepidu. Tutaj myślę, że są właściwi fachowcy w tej instytucji, którzy pomogą nam o nasze wątpliwości ewentualne rozwiać. No i oczywiście można korzystać z dobrych, sprawdzonych przewodników do rozpoznawania grzybów. No tylko z tym również należy postępować ostrożnie. Wiele grzybów jest podobnych do siebie. Te różnice są często bardzo trudne do wyłapania. Także ja ogólnie zalecałbym po prostu 3 razy ostrożność, jeszcze raz ostrożność i zbierajmy tylko to, czego jesteśmy pewni. Jeżeli nie jesteśmy pewni, nie zabierajmy grzyba, nawet do koszyka nie dotykajmy go. To uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami.
5: Jakie grzyby jadalne najczęściej możemy spotkać tutaj na terenie nadleśnictwa Siedlce? No i gdzie tutaj najchętniej grzybiarze udają się w poszukiwaniu tych grzybków?
6: Grzybów jadalnych na terenie nadleśnictwa Siedlce, tak jak i resztą innych lasów, jest bardzo dużo. Jednakże grzybiarze najczęściej zbierają tylko kilka gatunków tych grzybów jadalnych. No oczywiście w naszych siedleckich lasach króluje podgrzybek, borowik, koźlarze, prawda, pieprzniki jadalne, czyli tak zwane kurki, też bardzo, bardzo często występują, no różnego rodzaju gołąbki, kanie, prawda, to są myślę, że te grzyby, które naj,

0: swoje miejsca i podejrzewam, że o wielu nie wiem nawet. Jednakże no z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo grzybiarzy udaje się do lasów w okolicach Wodyń, Kotunia, tych miejscowości. Tam mamy dość rozległe lasy, czy to prywatne, czy to państwowe, dość duże kompleksy leśne. Również okolice Wiśniewa, stoku Wiśniewskiego, Lipniaka. Tutaj też takie kompleksy uczęszczane przez grzybiarzy. No ale również nawet grzyby występują w lasach w granicach miasta Siedlce lub bardzo blisko niego w kompleksie leśnym Sekuła, prawda, który częściowo znajduje się na terenie miasta Siedlce, częściowo na terenie gminy Siedlce, na terenie kompleksu leśnego Golice, w drugiej stronie miasta również zbierane są grzyby, występują. Także myślę, że to też zależy od tego, gdzie akurat wystąpiły takie korzystne warunki lokalne. Przeszedł jakiś większy deszcz, było dość ciepło w nocy, wtedy w tych miejscach grzyby występują. No, praktycznie widziałem grzybiarzy na terenie wszystkich lasów naszego nadleśnictwa, ale w tych miejscach, które wymieniłem, koncentrują się oni zdecydowanie częściej.
1: To znaczy, że tam warto się wybrać. A kiedy już nazbieramy tych grzybów, to oczywiście milion pomysłów na to, jak można je przyrządzić. Jak pan najbardziej lubi przyrządzać grzyby, które pan zbiera, bo zdradził pan już, że te grzybki też zbiera.
0: Tak, oczywiście, zbieram grzyby i je również przetwarzam, można powiedzieć, na własne potrzeby. Ja akurat głównie suszę grzyby oraz marynuję. Te dwie formy jak najbardziej wykorzystuję i najczęściej. No, zdarza mi się również jakaś zupa grzybowa, ale to zdecydowanie rzadziej.
1: No to zatem czekamy na wysyp grzybów w naszym regionie, tak abyśmy mogli wszyscy cieszyć się ich pięknym aromatem i smakiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Siedlce.
3: A teraz czas na informacje dotyczące lokalnego rynku pracy. Więcej na ten temat powie Piotr Karaś, dyrektor siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4: Oczywiście, jeżeli mówimy o bezrobociu, możemy podzielić się też na pewne czynniki. Zawsze, ja pamiętam, jak pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy od 2007 roku, zawsze przewaga była kobiet bezrobotnych, wśród bezrobotnych. Natomiast w Siedlcach mężczyźni to 52,6, natomiast jeżeli chodzi o powiat siedlecki, to jest 53,6. Czyli więcej mężczyzn jest zarejestrowanych jako bezrobotnych niż kobiet. Pewnie to też wynika z tego, że kobiety chcą pracować, często szybko wracają na rynek pracy, ale też i, że są przedsiębiorcze. Bo też korzystają z instrumentów rynku pracy, czyli patrz ze środków na przykład na założenie działalności gospodarczych i tych jednoosobowych działalności gospodarczych i później mikroprzedsiębiorstw, które prowadzą kobiety, jest naprawdę sporo. Bardzo rozwinęła się branża beauty. Kiedyś liczyliśmy tylko zakłady fryzjerskie, że w Siedlcach było około 300 zakładów fryzjerskich, ale to prowadzą no, pewnie w 99,9% właśnie kobiety.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Anna Jaruszyńska, tancerka, pedagog, choreograf i instruktorka tańca, która udowadnia, że tańczyć może dosłownie każdy. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Chciałam cię zapytać trochę o to, kto przychodzi do ciebie na lekcję tańca i czy siedlczanie i mieszkańcy naszego regionu chętnie uczą się tańczyć?
5: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym i może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać.

0: Chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście, więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
1: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
0: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach, więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, powoduje, że wyzwalają w nas się zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia. Po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie. Tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji, kogoś, być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje, natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę i no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę,
1: dokładnie,
0: tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie. No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony. Pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
1: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no, można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary. Pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
0: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą: a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć. Ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje. Albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy imprezę, na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać. I faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok, nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
1: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
0: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają: a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie, i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak: słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie. Ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie: zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu. Dlatego, że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
1: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele? Czy może to po prostu są ludzie, którzy no, chcą fajnie spędzić czas?
0: W zasadzie powiedziałaś wszystko. Dlatego, że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie. Na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki. W końcu przyszedł czas na nią. W końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja. No ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On wszędzie na imprezy, wszystkich prosi. Mama nie poznaje syna, co to się z nim stało w ogóle, jak to jest możliwe. Więc takie cuda się dzieją. No i oczywiście poza tym zdarza się też, że przychodzą wprost i mówią, bo lekarz mi zalecił ruch, bo taniec jest tak najbezpieczniejszym ruchem, niekontuzyjnym. Mówimy oczywiście o amatorskim tańczeniu. Więc tam dbamy i o formę, i o kręgosłup, i o mięśnie, więc bardzo, bardzo zalecane przez lekarzy. Ale ja na przykład też pracuję z kobietami. Mam też takie oddzielne zajęcia z Latino Solo, Sexy Dance, które są tylko dla kobiet. I często właśnie tam przychodzą zupełnie inne osoby. Tam przychodzą na przykład panie, które chcą poczuć się wyjątkowo, które chcą poczuć się kobietami. Nie matką, nie żoną, nie panią prezes. Wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać. To są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje. Sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka na Ziemi, może na innych planetach. Więc każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda. Ona też sobie coś tam wynajdzie. Ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu. Bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom. Albo szkoła, dom. I gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. A to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
1: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, z dawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
0: Oczywiście, w ogóle wyzwalają się te endorfiny. To jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda. Tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, no bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi. Siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie. My jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą. Pójdą, wyszalają się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakikolwiek sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa, też. Ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem. Bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich. Dzisiaj to jest bardzo potrzebne. potrzebne, żeby nauczyć. Powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
1: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
0: No właśnie. Zawsze zadaję to pytanie. Oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą. Kobiety, mężczyźni. Oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku. Mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę. Słuchajcie, no ja wiem, wiecie jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, no bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. No taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, no sorry, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, no to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy i my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? No to mężczyzna wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą partnerkę, za jej bezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. No jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu, dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczenie wcale nie jest łatwe, ale się da.
1: Czyli, drogie panie, no musimy pozwolić się prowadzić temu mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
0: No nie.
1: Aniu, chciałam cię jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowo lekcje?
0: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nieważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu. Bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli wspomnienie na całe życie, to to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie para, przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mm-hmm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście. Ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze? Jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Ja mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak, no tak. Ja mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść do ludzi. Pójść wcześniej na taki kurs ogólny, poruszać się, wśród ludzi pobyć, żebyście się też oswoili z tym, że ktoś na was będzie patrzył, bo nie ukrywam, jest to stresujące, ale warto się do tego przygotować, bo niektórzy panowie mówią, o, ja tam sobie coś wezmę na rozluźnienie. Ja mówię, no tak, tylko wiecie, pierwszy taniec jest na samym początku, więc i jeszcze wy jesteście trzeźwi i goście są trzeźwi i kamerzysta jest trzeźwy, więc wszystko, co się zakoduje, zapisze, będzie jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie. Tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
2: SK Siedlce.
1: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
0: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? No to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc no to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem. A może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce. Bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu, szybka, wolna, romantyczna, szalona. No po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje. Ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny I jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, no to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście. No ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
1: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
0: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
1: Tak, pamiętam.
0: I ona wtedy wywołała dużo szumu. No, faktem było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie. Oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii. I zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne. I też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi. I ja to mówię swoim maturzystom. Słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat. Jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości. Przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny. Na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie. Zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna. To nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli, to jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych, nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce, oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.